za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Iga Świątek w finale turnieju w Toronto. Doszło do największego wycieku danych w historii Polski. Niezwykły spektakl na niebie, zaćmienie słońca oglądały tysiące ludzi.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Iga Świątek wygrała z Ukrainką Eliną Świtoliną 6-3, 1-6, 6-3 w półfinale turnieju w Toronto. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do decydującej rundy jakiejkolwiek imprezy. O wygraną w Kanadzie Iga zagra ze zwyciężczynią meczu Jelena Rybakina Coco Gauff. Już wiadomo, że w kolejnym notowaniu rankingu WTA 8 obecnie Polka awansuje o jedną lokatę, a jeśli zdobędzie tytuł, będzie nawet 5. Pozostajemy jeszcze przy sporcie. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Wygrał Szwajcar Jason Joseph. Anita Wodarczyk była czwarta w rzucie młotem, a Maksymilian Szwed szósty w biegu na 400 metrów. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL. Po jednym z największych wycieków danych w historii kraju, wczoraj w niepowołane ręce trafiły 2 terabajty danych i dane wrażliwe prawie 19 milionów Polaków, poinformował wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To dane z firmy, która gromadziła informacje medyczne o lekach i receptach. PESEL najszybciej można zastrzec za pośrednictwem mObywatela.
3: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w mObywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
1: Wicepremier zapewnia, że wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości. Było mrocznie, ale i spektakularnie. Wczoraj nad Polską można było oglądać częściowe zaćmienie słońca. W naszym kraju tarcza słoneczna zasłonięta była w niektórych miejscach nawet do ponad 80%. Jak to wszystko wyglądało?
4: Zaczynało coraz bardziej przypominać taki rogal żółty.
5: Księżyc prawdziwy nigdy nie wygląda jak ten bajkowy, jak ugryziony rogal, a tutaj słońce wygląda, jakby ktoś odgryzł kawałeczek z tego słońca.
6: No nadgryzione słońce, tak mówią potocznie, ale to jest coś dużo głębszego i piękniejszego niż tylko takie codzienne porównanie.
7: Fascynuje nas tajemnica wszechświata. Niezbadany wszechświat.
1: Mówili warszawiacy, którzy zaćmienie oglądali w Centrum Nauki Kopernik. Pierwszy polski okręt wojenny z programu Miecznik otrzymał już oficjalnie imię Wicher. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbył się wczoraj chrzest jednostki, która razem z kolejnymi w serii okrętami Burza i Huragan ma odmienić polską marynarkę wojenną.
8: Kompania, chodźność!
9: Płyń po morzach i oceanach świata. Nadaje ci imię Wicher.
10: Brawo, udało się!
11: Wicher dołączy do floty jako fregata. Bronić, patrolować, z dumą reprezentować biało-czerwoną banderę na arenie międzynarodowej.
1: ORP Wicher zostanie dziś z pokładu specjalnej barki spuszczony na wodę, po czym wróci do stoczni na wyposażenie i uzbrojenie jego wnętrza. Pierwszy miecznik ma wejść do służby w 2029 roku. Wszystkie trzy mają być gotowe do 2031.
2: Super FM. Pogoda.
12: Dużo słońca dzisiaj w Szczecinie, wiatr spokojniejszy, 27 stopni po południu, bez opadów deszczu i tylko słońce, a jutro w piątek 30 stopni, moi drodzy, a więc im bliżej weekendu, tym cieplej w naszym mieście.
0: Lato. Dzień dobry, lato.
13: Lato.
12: Rozpoczynamy i witamy się na początku audycji Dzień Dobry Lato, Bartek Czetowicz. Dzień dobry, dzisiaj 13 dzień sierpnia, czwartek, Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Jeżeli jesteście tak zwanymi mańkutami, to wszystkiego najlepszego z okazji waszego święta. 4 minuty po godzinie 6.
0: Lato. Dzień dobry, lato.
13: Lato.

taka noc, czy taki wieczór zdarza się raz na ponad ćwierć wieku, no i przeżywaliśmy go wczoraj. Mowa oczywiście o zaćmieniu słońca. Pierwszy raz od 1999 roku mogliśmy obserwować całkowite zaćmienie słońca. W Polsce było częściowe, ale i tak tarcza gwiazdy oświetlającej Ziemię z perspektywy Szczecina była zakryta tak podobno na poziomie 80-85%. No i obserwowaliście wczoraj, widziałem tłumnie to zaćmienie słońca. Jeżeli macie zdjęcia, filmy, relacje, wysyłajcie na Messengerze do Radia Super FM. No pochwalcie się, co tam udało wam się nagrać.

Robin Schulz w piosence pod tytułem Sugar, czyli cukier. Dzień dobry, lato w Super FM. Zmiany dla kierowców, bo przecież już jutro rozpoczynają się żagle 2026. Za nami pierwsze wyłączenia, bo ulice są rzecz jasna zamykane etapami. Od wczoraj tak naprawdę, od północy na Łasztowni, tak w ogóle w związku z żaglami, zamknięte zostaną ulice Zbożowa i Wendy od skrzyżowania ze Spichrzową. W rejonie Wałów Chrobrego zamknięte zostaną oczywiście ulice Komandorska, Admiralska, Małopolska, Wały Chrobrego, Wawelska, od ulicy Wałów Chrobrego do ulicy Jarowita i Henryka Pobożnego. To w związku z imprezą Żagle 2026. Jutro lepiej już tak nie zbliżać się do Wałów Chrobrego. Oczywiście samochodem. Jeżeli chcecie wziąć udział w wydarzeniu, to albo można zaparkować gdzieś w okolicy, albo wybrać się komunikacją miejską.

On cały czas stoi. Elton John oczywiście w piosence pod tytułem I'm Still Standing. My też stoimy, my też wstaliśmy. O, może w ten sposób. W czwartek, a już tylko został czwartek i piątek. Dla niektórych to w ogóle tylko czwartek, bo wiem, że niektórzy pracodawcy zorganizowali tak zwany krótki, długi weekend. Z jakiego powodu, to o tym będziemy mówić po 6.30. Najpierw prognoza pogody.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
4: Wiatr nam się uspokoił dzisiaj, a więc będzie cieplej. Dlaczego? Dlatego, że po południu 27 stopni, cały czas słońce bez opadów deszczu, a to tylko rozgrzewka przed piątkiem. Jutro 30-31 i też spokojny wiatr zarówno w czwartek, jak i w piątek bez opadów deszczu.
5: Lato. Dzień dobry, lato.
6: Lato. Lato.
4: Okazuje się, że niektórzy będą mieli długi weekend, długi, krótki weekend. Między innymi o tym będziemy mówić do godziny 7. Jak to możliwe, że w zakładach pracy, no w urzędach na przykład tak jest przecież, ale będziemy to tłumaczyć, będziemy o tym przypominać w ciągu najbliższych minut. Teraz zegary pokazują godzinę 6:31. Witajcie, dzisiaj czwartek, 13 dzień sierpnia.
5: Lato. Dzień dobry, lato.

To United Nations oczywiście w Super FM. Dzień dobry, w czwartek rano 6:36, w zasadzie już 6:37. Dobre informacje o szczecinianach, o szczeciniance w zasadzie. Młodzieżowy mundial z udziałem piłkarki Pogoni. Młoda zawodniczka Lena Świrska pojedzie na Mistrzostwa Świata do lat 20. Turniej odbędzie się we wrześniu na południu naszego kraju. Pomocniczka w tym sezonie w dwóch ligowych meczach zdążyła już strzelić jednego gola, a ten kobiecy mundial U20 rozpocznie się 5 września. Arenami spotkań będą 4 stadiony na południu naszego kraju, w Łodzi, Sosnowcu, Katowicach i Bielsku-Białej. Polki w fazie grupowej podejmą rówieśniczki z Argentyny, Meksyku i Beninu. Finał tej imprezy 27 września. Za Lenę będziemy trzymać kciuki, bo potrafi ona strzelać gole jak mało kto.

Bruno Mars, czyli Locked Out of Heaven w radiu Super FM. Oczywiście dzień dobry, cześć i czołem. Słuchacie audycji Dzień Dobry Lato, dzisiaj 13 dzień sierpnia oczywiście. No i mówiłem, że długi weekend niektórzy mają, tak? Wiem, że w urzędach jutro wolne. Wiem, że co po niektórzy to jutro mają wolne, także dzisiaj mają tak naprawdę piątek. Zazdroszczę. Długi weekend w sierpniu, tak, na początku sierpnia. Trochę mi to umknęło, mówiąc szczerze. Zorientowałem się dopiero wczoraj. No i ten długi weekend wynika z faktu, że w sobotę 15 sierpnia, teraz w sobotę, przypada święto Wojska Polskiego i wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. No i to wymaga oddania dnia wolnego w tym samym tak zwanym okresie rozliczeniowym. No i co po niektórzy wybrali właśnie piątek, czyli jutro, żeby zrobić ten długi weekend. Ależ to się dobrze składa. Jutro rozpoczynają się żagle 2026, a wy możecie mieć długi weekend. Dobrze, ja nie będę już więcej powtarzać tego hasła długi weekend, bo nie chcę drażnić tych, którzy jutro idą do pracy, w tym samego siebie.

kim lepiej to robić, jak nie z Bonnie Tyler. 7 minut zostało do godziny 7. Mamy czwartek. Rozpoczynamy weekend tak naprawdę. Jeżeli nie dzisiaj, to jutro. Dzień dobry, lato. Hej, miłego dnia.

0: To Bonnie Tyler w Radiu Super FM. Dobra muzyka, taka muzyka, która spowoduje, że będzie wam się chciało w czwartek i w piątek robić rzeczy niesamowite. Albo w czwartek tylko, no bo jeżeli już wspominałem, że niektórzy mają ten długi weekend, także jeżeli dzisiaj czujecie się, jakby był piątek, to wam wszyscy zazdrościmy. Jutro oczywiście nie ma wolnego na antenie Radia Super FM, w takim sensie, że jutro rano też się słyszymy. Od 6 do 10 w audycji Dzień Dobry Lato, to mówię tak tylko informacyjnie. Bilety, wejściówki do Fabryki Wody, zarówno dzisiaj, jak i jutro, do wygrania, do zdobycia, trzeba słuchać nas po godzinie 7 i po godzinie 8. Dlatego miejcie telefony gdzieś blisko na podorędziu. Warto zapamiętać numer naszego telefonu 912455. Jest duża szansa, żeby wygrać bilety do Fabryki Wody, a skoro upały takie, jutro 30 stopni, no to myślę, że taka Fabryka Wody mogłaby wjechać. Szczegóły po wiadomościach. Najpierw będzie serwis informacyjny o godzinie 7 za minutę.
1: Wakacje w mieście.
2: Tylko z Radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z Radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
7: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
8: Jest 7. Wiadomości Super FM.
9: Za chwilę wrócimy do ogromnego wycieku danych. Potem Marcin Romanowski, polityk, wnioskuje o listę żelazny. Częściowe zaćmienie słońca za nami.
10: Taka pomarańcza nadgryziona.
9: Emocji nie brakowało.
11: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. W ciągu najbliższych dni każdy Polak będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków. Chodzi m.in. o numery PESEL i historię wystawianych recept. Hakerzy, którzy wykradli dane, zażądali ich za nie okupu. Nie dostaną go, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
12: Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
9: Sprawcy cyberataku są poszukiwani. Według resortu cyfryzacji nic nie wskazuje na to, żeby za atakiem stały obce służby. Niemniej rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel lub w urzędzie gminy. Obrońca Marcina Romanowskiego potwierdził wieczorem, że jego klient złożył wniosek o wydanie listu żelaznego oraz oświadczenie o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej. Mecenas Bartosz Lewandowski napisał na platformie X, że ma nadzieję, że sąd okręgowy rozważy wszystkie argumenty i wyda byłemu wiceministrowi i politykowi PiS list żelazny, by mógł wyjaśnić sprawę na uczciwych warunkach w Polsce. Stołeczny sąd potwierdził otrzymanie wniosku w tej sprawie i że przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza. Przenosimy się do Kolumbii. Kolejny cud, mówią ratownicy o wydobyciu 32-latki spod gruzów budynku w mieście Pereira w Kolumbii, którą w poniedziałek nawiedziło trzęsienie ziemi. Kobieta trafiła do szpitala i walczy o życie. Wcześniej miał u niej dojść do zatrzymania krążenia i była reanimowana. Wczoraj władze Kolumbii podały, że aktualny bilans kataklizmu to 265 ofiar śmiertelnych i blisko 500 zaginionych. To było ledwo kilkadziesiąt minut, ale jakich? Wieczorem w większej części Polski można było obserwować częściowe zaćmienie słońca na balkonach, dachach czy wzniesieniach i to nawet okiem uzbrojonym tylko w przyciemnione okulary.
10: Wygląda jak taka pomarańcza nadgryziona. Wydaje mi się, że to jest piękne i bardzo się cieszę z tego, że mam po prostu szansę to zobaczyć, mimo że to bardzo rzadko to się dzieje.
13: To tak wprawia w refleksję, że tak człowiek staje się taki malutki, że tak patrzy się na takie rzeczy, takie ogromne.
9: W Hiszpanii z kolei zaćmienie słońca było całkowite. Tłumy obserwatorów zjechały do tego kraju, wyprzedano niemal wszystkie noclegi. Następne również częściowe, choć widziane głównie na południu Europy i w Afryce zaćmienie będzie już za niecały rok. Osoby, które poświęcają na trening siłowy 90 do 120 minut tygodniowo, mają o 13% niższe ryzyko śmierci niż te, które w ogóle nie wykonują takich ćwiczeń. Wynika z badań naukowców z Harvardu. Jeszcze większe korzyści wiążą się z połączeniem treningu siłowego z aktywnością aerobową, czyli na przykład krótkim półgodzinnym bieganiem, pływaniem, marszem czy jazdą rowerem w tempie, które pozwala swobodnie oddychać i rozmawiać.
11: Super FM. Pogoda.
0: Cudownie, pięknie, ciepło, słonecznie. Nie mówię teraz o ciepłych krajach, tylko mówię o Szczecinie. Tak, w Szczecinie będzie dzisiaj, ale naprawdę przyzwoicie będzie też w weekend. To znaczy przyzwoicie. Bardzo dobrze. W sobotę podobno 32-33 stopnie nawet. W niedzielę nieco chłodniej. 22 kreski, 23. A jak dzisiaj i jutro? Dzisiaj 27 po południu, jutro 30, czyli trzeba powiedzieć, że bardzo, bardzo wakacyjna aura w stolicy Pomorza Zachodniego.
7: Lato. Dzień dobry, lato.
14: Lato.
7: Super FM.
0: Cytując klasyka filmowego, ludzie, oszalałem, bilety rozdaję do Fabryki Wody. Można je zdobyć na antenie radia Super FM. Nie, u nas nie ma tak, że czarna wygrywa, czerwona przegrywa, tylko trzeba dzwonić 912455 i naszej automatycznej sekretarce udzielać odpowiedzi. Mam nadzieję, że poprawnych. Wy odgadujecie szczecińskie miejsca na wakacje, a my oczywiście dla tych, którzy udzielają poprawnych odpowiedzi, dajemy szansę, żeby wygrywać nagrody. W tym tygodniu to bilety do Fabryki Wody. Takie bilety zdecydowanie się przydadzą. No to co? Czekamy na poranną zabawę Radia Super FM w akompaniamencie takiej oto muzyki. Proszę bardzo.

0: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Jakieś bilety macie dla mnie, tak? Nie, to ja mam dla was, pomyliło mi się, to ja mam dla was bilety do Fabryki Wody. Jeszcze dzisiaj i jutro. Taka nagroda do zdobycia w Radiu Super FM. Trzeba odpowiedzieć na podstawie zagadek, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi. Chodzi o takie charakterystyczne miejsca dla Szczecina różnych kategorii. Wskazówka po godzinie 7:00, pierwsza w czwartek, jest następująca. Można tam, na tym obiekcie, opowiem w ten sposób, tak troszeczkę ogólnie, na tym obiekcie można dokonywać różnych aktywności. Można biegać, można rzucać, można skakać. Co więcej, można, jakkolwiek to nie zabrzmi, można pchać, można cisnąć, różne rzeczy tam można robić, ale związane właśnie z tym, o czym mówię, z tymi aktywnościami czy dyscyplinami. 13 minut po godzinie 7:00 czekam na wasze telefony. O jakie miejsce w Szczecinie może chodzić? 9-1-2-4-5-5. Poprawne odpowiedzi mają szansę na bilety do Fabryki Wody, a takie bilety rozdajemy jeszcze dzisiaj i jutro, także radzę się spieszyć.
0: Posłuchaj i odgadnij. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Czyli poranny raport z dróg na antenie Radia Super FM. Rzecz jasna, po godzinie 7 sprawdzamy także, jak tam wygląda sytuacja z przejazdem. Na przykład w drodze do centrum nie ma kolejek długich na Wyszyńskiego, nie ma na trasie zamkowej, na moście długim także. Przyzwoicie teraz w tych miejscach. Może być nieco więcej samochodów na ulicy Matejki obok Parku Żeromskiego w tej chwili, ale na przykład przejezdnie w Alei Wyzwolenia czy na placu Rodła, placu Żołnierza Polskiego. Myślę, że ten dojazd do Bramy Portowej też jest nie najgorszy o tej porze. Świeci słońce. Kiedy patrzę na szczecińskie osiedla, to nie ma tam teraz miejsc trudnych dla kierowców, bo i Królewskiego, i Warcisława, i Duńską Wszystkich Świętych w obie strony dostaniecie się gdzie trzeba.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Dawid Kwiatkowski w Radiu Super FM. Jego też zaprosiliśmy, żeby był z nami w czwartek rano, 27 minut po godzinie 7. Zostały nam 3 minuty, o ile umiem dobrze liczyć. 30 odjąć 27, tak, to 3. 3 minuty do godziny 7.30. Piotr Jarząbek pojawi się w studiu i przedstawi specjalnie dla Was wiadomości Radia Super FM. A następnie prognoza pogody bardzo optymistyczna, naprawdę, bo dużo, sporo stopni. Dzisiaj maksymalnie 27, jutro nawet 30, ale nie będę zdradzać, nie będę odkrywać wszystkich kart. Odkryjemy je za chwilę.
1: Gdziekolwiek nas słuchasz.

0: od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
3: Piotr Jarząbek, dzień dobry. Kolejny dzień to kolejne utrudnienia związane z organizacją żagli. Szczecińscy kierowcy napotkają utrudnienia na Starym Mieście. Od dzisiaj nie przejedziecie już przez Nabrzeże Wieleckie od Wyszyńskiego do skrzyżowania z Kapitańską. Część kierowców o tym zapomniała, w stronę centrum korkuje się Jana Skolna. Całkowicie nieprzejezdna jest już Zbożowa, Wędy, Spichrzowa, Celna, Komandorska czy Admiralska. Pełnej rozpiski szukajcie na stronach miasta. Czasowa organizacja ruchu w tym formacie zostanie utrzymana do poniedziałku, 17 sierpnia.
4: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
3: Prace prowadzone są na Światowida i Estakadzie Pomorskiej. Tramwaje szczecińskie przypominają, gdzie obecnie działają ich ekipy remontowe. Zarówno w jednej, jak i drugiej lokalizacji prowadzona jest wymiana szyn. Na Światowida roboty potrwają około 3 tygodnie, potem przeniosą się na ulicę Jana Skolna. Jeżeli chodzi natomiast o Estakadę Pomorską, tutaj prace na torze w kierunku centrum, potem przeniosą się na przeciwny. Warto przypomnieć, że na czas żagli, czyli od jutra do niedzieli, ruch tramwajowy będzie obustronny.
4: To są wiadomości w radiu Super FM.
3: Druga reprezentantka Szczecina wchodzi do gry. W porannej sesji lekkoatletycznych Mistrzostw Europy zobaczymy dziś Maję Słodzińską. Zawodniczka klubu KS Osot Szczecin wystartuje w eliminacjach skoków z wyż. Rozpoczną się one około godziny 11.55. Oprócz Słodzińskiej biało-czerwone barwy w tej konkurencji reprezentują Maria Żodzik i Wiktoria Miąso. Jeśli uda im się przebrnąć przez eliminację, wystąpią w finale, a ten zaplanowano na sobotnią sesję wieczorną.
2: Super FM. Sport.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W Toronto jest nie do zatrzymania. Iga Świątek awansowała do finału kanadyjskiego tysięcznika. Pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę w trzech zaciętych partiach 6-3, 1-6 i 6-3. Tym samym zrewanżowała się rywalce za dwie porażki w tym sezonie. Dla Polki to pierwszy finał od września ubiegłego roku. Jakub Szymański, trzecim zawodnikiem Europy w biegu na 110 metrów przez płotki. Polak dwukrotnie, najpierw w półfinale, a potem w finale uzyskiwał czas 13 sekund i 26 setnych, co jest o 1 setną sekundy gorszym wynikiem od rekordu Polski. Tym samym do halowego mistrza świata z tego roku dołożył trzecie miejsce w mistrzostwach Starego Kontynentu na stadionie.
6: Chłopaki z pierwszego, drugiego miejsca, no mocno, mają mocne życiówki, pobiegli mocno. W moim przypadku każdy medal na dzisiejszej imprezie to było przełamanie takiej klątwy, otwarcie w końcu worka z medalami na 110 metrów.
5: A wygrał Szwajcar Jason Joseph. 50 centymetrów, za to zabrakło Anicie Włodarczyk do medalu w rzucie młotem. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, tak jak na igrzyskach w Paryżu, kończy zmagania na czwartym miejscu.
7: Niedosyt jest naprawdę spory, bo rzucałam dalej w tym sezonie. Tutaj medal był na wyciągnięcie ręki, jedynie co, no to zdecydowanie lepiej się czułam niż w eliminacjach.
5: Maksymilian Szwed za to był szósty w biegu na jedno okrążenie. Nie udało się jednak Polakowi zejść poniżej 45 sekund. Super Puchar zostaje w Paryżu. PSG obroniło trofeum zwycięzcy Ligi Mistrzów w Salzburgu. 2-1 pokonali zwycięzców Ligi Europy Aston Villa. Całe spotkanie w barwach drużyny z Birmingham rozegrał reprezentant Polski, Matty Cash. Piłkarze GKS-u Katowice nie zagrają w fazie ligowej Ligi Konferencji. Nie odrobili strat z pierwszego spotkania z HPL-em Tel Awiw. Wprawdzie przed własną publicznością wygrali 2-1, ale w pierwszym meczu było 0-2. Dziś rewanżowe spotkanie rozegrają Raków, Górnik Jagiellonia oraz Lech.
2: Super FM. Pogoda.
8: Naprawdę ciepłe, ba, nawet gorące dni przed nami. Dlaczego? Dlatego, że jutro 30 stopni, w sobotę nawet 32-33 stopni.

0: Nie, dzisiaj maksymalnie 27. W niedzielę będzie podobno nieco chłodniej. Nieco chłodniej to znaczy 23 kreski na termometrach, a więc tak czy siak ciepło i słonecznie.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Można tam biegać, można tam skakać, można tam rzucać. To jest pierwsza wskazówka w czwartek odnośnie miejsca w porannej zabawie Radia Super FM. Dzwonimy 912455. Gdzie w Szczecinie można biegać, skakać, nie, latać i pływać tam nie można, ale biegać, skakać, rzucać tam można. 912455. Poprawne odpowiedzi mają szansę. Bilety do Fabryki Wody czekają. Czeka też najlepsza muzyka w Radio Super FM, oczywiście, bo Bring Me to Life teraz na naszej antenie. Za 26 minut będzie 8.

0: program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 18 minut zostało nam do godziny 8. Słuchacie Radia Super FM. Oczywiście to jest kolejny piękny, słoneczny dzień w Szczecinie. Weekend zbliża się wielkimi krokami. Warto sprawdzić, czy dojedziecie dzisiaj do swoich obowiązków. Kolejki na kilkanaście samochodów na Moście Długim czy na ulicy Wyszyńskiego oraz na trasie Zamkowej teraz, przejezdnie Estakadą Pomorską. Bez problemów na ulicy Struga. Kolejka taka na 2-3 minuty, myślę, na węźle Kijewo przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią. Na szczęście przejezdnie w obie strony na autostradzie A6, a w centrum Szczecina największym wyzwaniem będzie znalezienie miejsca parkingowego.
0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Ahoj, dzień dobry, witajcie wilki morskie. To jest czwartkowy poranek w Szczecinie oczywiście. No i takie motywy marynistyczne u nas nie bez powodu rano, dlatego że przecież jutro rozpoczynają się żagle 2026. Już jutro przy szczecińskich nabrzeżach ponad 30 jednostek. One już się pojawiają od wtorku, od środy u stóp wałów Chrobrego, no ale jutro to creme de la creme. Statki, jednostki do zobaczenia z Niemiec, Holandii, Skandynawii i z Polski oczywiście, ale sporo ciekawych jednostek w tym roku. Myślę, że jedną z najciekawszych będzie zabytkowy lodołamacz parowy Stettin, który zacumował u stóp wałów Chrobrego. Ostatni raz w Szczecinie był 13 lat temu. Wśród tych największych i najciekawszych warto wypatrywać szczególnie holenderskiego szkunera z ponad 100-letnią historią. To Abel Tasman, żaglowiec szkolny marynarki wojennej, który opłynął kulę ziemską ORP Iskra, czy Joannę Saturnę, która ma za sobą długą i ciekawą morską historię. Te wszystkie morskie historie, morskie opowieści, można powiedzieć.
1: Hej, a kolejkę dalej, hej, a kielichy wzniśmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom.
0: Właśnie, morskie opowieści do usłyszenia, ale też do zobaczenia u stóp wałów Chrobrego, no bo przecież żagle 2026 rozpoczynają się już jutro.

0: Wiadomości Radia Super FM o godzinie 8 już za minutę. Zapraszam serdecznie.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Jest 8:00. Wiadomości Super FM.
9: Były minister chce wrócić do Polski, ale bez ryzyka aresztowania. Etna kontra podróżni, nadal problemy z lotem lub powrotem z Sycylii. W weekend powrót pałów, ale to mogą być ostatnie takie dni tego lata.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. Marcin Romanowski chce wrócić do Polski, ale bez ryzyka aresztowania. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS złożył wniosek o tzw. list żelazny. Co ciekawe, pismo nadał w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza. O szczegółach Marcin Starzec.
10: Naddniestrze to separatystyczny, prorosyjski region Mołdawii, gdzie stacjonują rosyjskie wojska. Romanowski wskazał nawet konkretny adres, pod którym prawdopodobnie przebywa. Wniosek trafił już do Sądu Okręgowego w Warszawie i teraz sędzia referent ma zapoznać się z aktami sprawy i zdecydować, czy list żelazny zostanie wydany. Ale rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak sugerował, że decyzja wcale nie musi być pozytywna.
11: Nic nie wskazuje na to, aby Marcin Romanowski rzeczywiście zamierzał się do tych obowiązków podejrzanego stosować.
10: Romanowski jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
9: Do jutra przedłużono całkowite wstrzymanie odlotów i przelotów na lotnisku w Katanii z powodu aktywności wulkanu Etna. Paraliż lotniska zbiega się w czasie ze szczytem wakacyjnych wyjazdów we Włoszech. Od początku obecnej aktywności Etny, czyli od 8 sierpnia, w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów. A propos podróży, pod Tatrami zaczyna się wielki sierpniowy najazd. Zbliżający się weekend to jeden z najbardziej obleganych momentów całego roku.
12: Giewont czy Kasprowy, tam będzie trudno złapać prawdziwe wspomnienie cichego i naturalnego Narodowego Parku. Warto znaleźć szlaki alternatywne, może gdzieś bardziej w Kościelisku, Dolina Lejowa.
9: Podpowiada Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Upały wrócą i to już w ten weekend, ale lato powoli zbliża się ku końcowi, co widać także w prognozach. Możliwe, że będą to jedne z ostatnich tak ciepłych dni w tym roku, mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW.
13: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury. Latem w Polsce pogoda bywa kapryśna, więc korzystajmy z każdej takiej okazji.
9: Na początku przyszłego tygodnia ochłodzi się, a w większości kraju pojawią się deszcze i burze. Wracamy jeszcze na koniec do Italii. To był plasterek smażonej cukinii, przekonuje Włoszka, ukarana za jazdę samochodem z telefonem w ręce. Do zdarzenia doszło prawie 6 lat temu. Mandat spory, bo ponad 300 euro, więc kobieta postanowiła bronić się w sądzie. Kierująca nie przekonała do swoich racji sędziów pierwszej instancji i apelacji. Zapowiada więc skargę do Sądu Najwyższego, bo aktualnie musi zapłacić nie tylko spory mandat, ale też prawie 500 euro kosztów sądowych.
7: Super FM. Pogoda.
0: Nawet 33 stopnie w sobotę, 30 stopni już jutro, czyli w piątek. Dzisiaj maksymalnie 27. Bez okularów przeciwsłonecznych nawet nie wychodźcie z domu.
14: Lato. Dzień dobry, lato.
15: Lato. Lato.
14: Super FM.
0: 4 minuty po godzinie 8, w zasadzie to już 5 minut po godzinie 8. Dawid Podsiadło, Pet Shop Boys, Erasmus, Rita Ora jeszcze przed 8.30 oraz druga wskazówka w porannej zabawie Radia Super FM. Będzie się działo.
14: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Bilety do Fabryki Wody jeszcze dzisiaj i jutro czekają na Was. Wystarczy odpowiedzieć na zagadkę, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi. Po godzinie 7 mówiłem, że to jest takie miejsce, gdzie można skakać, gdzie można rzucać, gdzie można biegać na przykład. No to dodam, że ten obiekt, staram się mówić bardzo ogólnie, naprawdę, ten obiekt jest zlokalizowany w dzielnicy czy na osiedlu Śródmieście. Śródmieście. Szczecin, Śródmieście. Można skakać, można biegać, można rzucać. No myślę, że już bardziej nie mogę podpowiedzieć. 9-1, 2-4, 5-5. Dajemy teraz Wam szansę w ciągu najbliższych kilku, no może kilkunastu minut, na to, żeby udzielić tej prawidłowej odpowiedzi, a po godzinie 9 rozwiązanie i po 9 dowiemy się, kto zdobędzie bilety do Fabryki Wody, kto wybierze się do Fabryki Wody w te najbliższe gorące dni.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.

0: 17 minut po godzinie 8. Oczywiście chętnie dzwonicie 912455, bierzecie udział w porannej zabawie Radia Super FM. Są telefony na przykład takie.
1: Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie konkursu do fabryki wody, biletów. Dzwonię ze Szczecina. Pozdrawiam.
0: Aha, a odpowiedź poprawna gdzie? No dziewczyno, co ty robisz? Co ty ze mną robisz? Najpierw serce grzejesz, potem serce chłodzisz. Zadzwoń jeszcze raz i udziel poprawnej odpowiedzi. 9-1-2-4-5-5. The Rasmus in the Shadows w Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Jest takich kilka miejsc w Szczecinie teraz, gdzie sporo samochodów. Na przykład na ulicy Wyszyńskiego przed bramą portową trzeba ustawić się w kolejce. Oczywiście w drodze do centrum Szczecina. W drugą stronę do Mostu Długiego, do ulicy Kolumba, ale także Nabrzeża Wieleckiego jest przejezdnie i dobrze teraz. Oczywiście sporo aut także na Matejki obok parku Żeromskiego w okolicach szczecińskiej Filharmonii. Tam może być gęsto na parę chwil, no ale za moment się wydostaniecie z tego miejsca i dalej trasą zamkową w kierunku Prawobrzeża, to jedziemy już raz, dwa. Podobnie zresztą na Placu Żołnierza Polskiego w okolicach szczecińskiej Kaskady, no ale także w ścisłym centrum Szczecina, do którego ścisłego centrum Kaskada przecież się zalicza. Aleja Piastów w obie strony, tutaj utrudnień nie ma. Od rana oczywiście pojawiają się pojedyncze kolizje na ulicach naszego miasta. Na szczęście nie generują one utrudnień. No my żyjemy w dużym mieście mimo wszystko, chociaż czasami się wydaje, że nie. No i u nas kolizje są codziennością, moi drodzy. Rondo Olszewskiego, Aleja Jana Pawła II, węzeł Głębokie. Tam też utrudnień nie ma. No i tak ma być.

0: program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
1: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
3: Przy mikrofonie Piotr Jarząbek. Nowa formacja polityczna zaprasza szczecinian na spotkanie z senatorami. Chodzi o ugrupowanie Nowa Polska. Jej przedstawiciele spotkają się z mieszkańcami dziś po południu. W spotkaniu uczestniczyć będzie m.in. trzech senatorów: Zygmunt Frankiewicz, Wadim Tyszkiewicz i Andrzej Dziuba. Mieszkańcy Szczecina będą mogli ich spotkać o godzinie 17 w hotelu Nowotel.
4: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
3: Dawid Kwiatkowski, Oskar Cync, zespół Ira czy nasz szczeciński chór Politechniki Morskiej. To tylko część gwiazd, które już od jutra pojawią się na scenie podczas szczecińskich żagli. W sobotę mieszkańcy będą mogli zobaczyć gwiazdy polskiego rapu. To m.in. Kini Zimmer, Young Leosia czy Janusz Walczuk. Chórzyści z Politechniki Morskiej natomiast na scenie wystąpią wraz z zespołem WW, z którym współtworzą projekt Anawa 2020. Projekt po raz pierwszy wybrzmiał w Szczecinie podczas jubileuszowego koncertu chóru i spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Tak zapraszają przedstawiciele chóru. Tegoroczna odsłona będzie ponownym spotkaniem artystów oraz wyjątkową okazją do zaprezentowania tego materiału szerokiej publiczności podczas inauguracji żagli. Pierwsze koncerty rozpoczynają się już w piątek o godzinie 17.30.
4: Więcej na stronie super.fm.
3: Zbliżamy się również do tegorocznej 47. edycji szczecińskiego półmaratonu. On odbędzie się 30 sierpnia. Biegacze do wyboru będą mieli dwie trasy: na 10 km, która prowadzi po Starym Mieście i Szczecińskim Nabrzeżu, albo na 21 km, czyli tą właściwą podczas półmaratonu. Ona poprowadzi przez Aleję Wojska Polskiego czy ulicę Arkońską. Na właściwą edycję biegu nie ma już pakietów startowych, pozostaje jeszcze edycja wirtualna. Tam są miejsca, szczegółów szukajcie na stronie internetowej.
2: Super FM Sport.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Czekała na to 11 miesięcy. Iga Świątek w finale turnieju tenisowego w Toronto. Polka po emocjonującym spotkaniu pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę. Obie panie w całym meczu grały wet za wet. Ostatecznie to Polka była górą, wygrywając 6-3, 1-6 oraz 6-3.
6: Ten tydzień udowodnił mi, że trzeba iść dalej bez względu na to, co się dzieje. Jestem szczęśliwa, że mój zespół mnie wspiera w tych lepszych i gorszych chwilach. Bez nich nie byłoby mnie tutaj.
5: Mówiła wyraźnie zadowolona po meczu Świątek. Jej rywalką w finale w Toronto będzie Kazaszka Jelena Rybakina, która pokonała Amerykankę Coco Gauff także w trzech setach: 5-7, 6-2 i 6-2. A finał już dziś w nocy. Justyna Kozan zdobyła pierwszy brązowy medal na pływackich mistrzostwach Europy. Urodzona w Stanach Zjednoczonych zawodniczka miejsce na podium na 400 metrów stylem zmiennym zapewniła sobie świetnym finiszem.
7: Poprawiłam rekord życiowy, więc naprawdę się cieszę. To wszystko jest trochę szalone. Kiedy dotknęłam ściany, nawet nie dotarło do mnie, co się wydarzyło.
5: A wygrała Ellen Walsh z Irlandii. Jak przyznała Kozan, córka emigrantów, jak na razie ciężko jej idzie nauka polskiego.
7: Moi rodzice uczą mnie w domu, staram się, chociaż... Będę się jednak uczyć dalej i mam nadzieję, że następnym razem, gdy będziemy rozmawiać, będę już płynnie mówiła po polsku.
5: No, trzymamy za słowo. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Francją 3-0 w memoriale Agaty Mrus-Olszewskiej. W drugim środowym spotkaniu Włoszki pokonały Ukrainki 3-1. Zwycięstwo w całym turnieju zapewnią sobie albo Polki, albo Włoszki. Ten pojedynek już dziś o 18 w Koszalinie.
2: Super FM. Pogoda.
8: Słońce i tylko słońce, gorąco w Szczecinie, upały w ten weekend, w sobotę 33 stopnie, jutro 30, dzisiaj 27, bez opadów deszczu, naprawdę nie będzie padać w naszym mieście zarówno dzisiaj, jak i jutro, także w sobotę. W niedzielę nie wiem, nie jestem tego taki pewny, w niedzielę generalnie będzie chłodniej, bo termometry mają pokazać 23 stopnie, no ale 23 to i tak bardzo dobrze.
0: Dzień dobry, lato.
8: Super FM. Za 26 minut będzie godzina 9:00.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Oczywiście, informacje z dróg na antenie Radia Super FM codziennie rano od poniedziałku do piątku, wtedy kiedy ich potrzebujecie. Dwa odwołane kursy tramwaju linii numer 7. Pierwszy już za nami o 7.56, drugi przed nami o 9.15. Z pętli głębokie siódemka nie pojedzie. Tak twierdzi strona internetowa Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Jeżeli ostrzyliście sobie zęby akurat na ten przejazd, to będzie trzeba poczekać na następny. Na szczęście przecież to pętla, także tam alternatyw jest naprawdę bardzo dużo. Czy można mówić o utrudnieniach? Nie. Można mówić o kolejkach, takich kilkunasta samochodowych. Na przykład na ulicy Wyszyńskiego przed mostem Długim, jadąc w kierunku Prawobrzeża, ale też w drugą stronę, na Wyszyńskiego przed Bramą Portową. Sporo samochodów na ulicy Matejki w okolicach Szczecińskiej Filharmonii, Placu Solidarności. Tutaj też będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Nie najgorzej na basenie górniczym, Estakadzie Pomorskiej. Nawet na węźle Kijewo jedziemy ze wschodu w kierunku centrum Szczecina. Raczej martwić się nie trzeba. Podobnie ulicami Południową, Mieszka Pierwszego, czy rondo Gierosa na Gumieńcach. Mieliśmy tam kolizję na rondzie Gierosa, tak informują słuchacze Radia Super FM. Jak na razie ta kolizja nie generuje utrudnień, natomiast warto mieć oczy szeroko otwarte.

To Oceana i Endless Summer w Super FM. Za 11 minut będzie godzina 9. Trwają Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce w Birmingham. No i tam sportowe emocje. Między innymi koniec Mistrzostw Europy dla zawodniczki KMS-u Szczecin. Przeczytacie o tym na stronie radia Super FM, super.fm. Zofia Gaborska nie awansowała do finału w skoku o tyczce podczas tych zawodów w Birmingham. 22-letnia zawodniczka na początku spaliła próbę na 4 metry i 10 centymetrów, potem była skuteczna. Niestety się nie udało, no ale Zosiu, powiem tak, Zosiu, nie ma tego złego, no spokojnie, no jeszcze nie jedne Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, a mam nadzieję, że i Igrzyska Olimpijskie przed tobą. Także tym razem w Birmingham się nie udało, a Maja Słodzińska, czyli druga zawodniczka ze Szczecina, dzisiaj startuje po godzinie 11, dlatego warto śledzić Mistrzostwa Europy w Birmingham, szczególnie, że niektórych z tych zawodników, których widzicie teraz w telewizji, zobaczycie już niebawem podczas memoriału Wiesława Maniaka pod koniec sierpnia na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Litewskiej.

0: po godzinie 9:00. Po wiadomościach, po serwisie informacyjnym dowiemy się, kto w czwartek wygrywa bilety do Fabryki Wody, a potem do tej osoby zadzwonimy. Ależ będą emocje. Ostatnia godzina audycji Dzień Dobry Lato rozpocznie się za 3 minuty.
1: Wakacje w mieście
2: tylko z radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
7: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
8: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów.
9: Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie. I pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
3: Za chwilę, jakie nasze dane mogły trafić w ręce hakerów? Potem śledztwo po tragicznym wypadku dziecka w łódzkim akwaparku. Jutro wiele urzędów będzie nieczynne z powodu świątecznej soboty.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Przebyte choroby, brane leki, numery PESEL, dokładny adres i inne dane osobowe. Takie dane o blisko 19 milionach Polaków hakerzy wykradli z serwisu MyDoktor i teraz domagają się okupu za ich nieujawnianie.
4: Bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów.
3: Zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Są przypuszczenia, że dane wykradli hakerzy z Indii lub Rosji, ale raczej nie było to zlecenie obcych służb. Wkrótce każdy z nas będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane wyciekły, ale nie ma co czekać i najlepiej czym prędzej zastrzec numer PESEL. Można to zrobić w aplikacji mObywatel, urzędzie gminy czy oddziale banku. Prokuratorskie śledztwo po wypadku 7-latka w łódzkim akwaparku Fala będzie prowadzone pod innym kątem. Ma dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci, a nie jedynie sprowadzenia niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia. To po tym, jak po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
5: Zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników na terenie basenu.
3: Zdaniem śledczych, w momencie tragedii w akwaparku co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonące dziecko. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Przed nami świąteczna sobota, to bardzo ważna informacja w kontekście załatwiania spraw urzędowych, bo wolne za ten dzień już jutro, czyli w piątek, odbierają sobie pracownicy urzędów skarbowych, ZUS-u czy urzędów wojewódzkich. Nieczynne będą też niektóre urzędy miast i gmin, między innymi w Poznaniu, Wrocławiu czy Gdańsku, no ale wolnego nie robią sobie na przykład urzędnicy w Warszawie, to znaczy robią, ale tydzień później. Generalnie warto sprawdzić w internecie, gdzie wizyta jest możliwa, gdzie warto się pospieszyć lub poczekać do poniedziałku. Dodam, że pracodawca, który nie wyznaczy pracownikom dnia wolnego za święto 15 sierpnia, popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny nawet do 60 tysięcy złotych. Do końca sierpnia trzeba złożyć wniosek, by 300 plus na wyprawkę szkolną wpłynęło na konto we wrześniu. ZUS przypomina o tym rodzicom i opiekunom dzieci, które się uczą, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
6: Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300 plus zostanie nam wypłacone do 30 września.
3: W Polsce rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 2 185 000 wniosków na przeszło 3 200 000 dzieci. Łącznie ZUS wypłacił już ponad 780 milionów złotych.
1: Super FM. Pogoda.
7: 33 stopnie w sobotę. Tak będzie, naprawdę. To już pojutrze. W niedzielę nieco chłodniej, 23. Jutro 30 na termometrach. Dzisiaj 26, 27, no może 28. Ciepło i słonecznie. Mamy wakacje w Szczecinie.
8: Lato. Dzień dobry, lato.
7: Rozwiązanie porannej zabawy w Radiu Super FM już za chwilę. Dowiemy się, o jakie miejsce chodzi. W czwartek mówiłem, że to miejsce, gdzie można
9: biegać, skakać, latać, pływać, tańcu w ruchu wypoczywać.
7: No właśnie, i co to za miejsce? 9-1-2-4-5-5. A rozwiązanie dokładnie za 11 minut.
8: Lato. Dzień dobry, lato.
7: Znam takich, którzy się bardzo ucieszą, bo w Super FM teraz Roxette.

0: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Cały tydzień tak mówię o tej Fabryce Wody, że chyba jutro się do niej wybiorę. Albo w sobotę na przykład. Albo połączę, najpierw na żagle, a potem do Fabryki Wody. To też niezłe rozwiązanie, prawda? Z dzieckiem. No myślę, że z dziećmi głównie, bo w tym tygodniu, kiedy wygrywacie bilety do Fabryki Wody, to 100% odpowiedzi, jak rozmawiam ze zwycięzcami, brzmi: z dziećmi pójdę. Także myślę, że to jest taka atrakcja z dziećmi szczególnie doceniana. Dzień dobry, moi drodzy. Rozwiązanie zabawy w Radiu Super FM czwartkowej. Były wskazówki. Mówiłem, że to jest takie miejsce w Szczecinie, bo odgadujecie oczywiście miejscówki szczecińskie. Mówiłem, że to jest takie miejsce, gdzie można biegać, skakać, rzucać, no mówiąc innymi słowy...
3: Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu, wypoczywać.
2: No, znaczy wypoczywać w tańcu i w ruchu można tam, ale pływać to niekoniecznie. Bez pływania może. No i oczywiście były odpowiedzi 9, 1, 2, 4, 5, 5. Jedna osoba może wygrać tylko dziennie. No i dzisiaj wygrywa...
4: Z tej strony Mawia ze Szczecina. Odpowiedzią jest Miejski Stadion Lekkoatletyczny przy ulicy Litewskiej. Pozdrawiam.
2: Oczywiście... Miejski stadion lekkoatletyczny przy ulicy Litewskiej. Stadion po modernizacji małej. Są nowe ławki, no wygląda nieco lepiej. Będziemy mogli to sprawdzić pod koniec sierpnia. Przed nami przecież memoriał Wiesława Maniaka. Memoriał, podczas którego wystąpi wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów. Najszybsza Polka i jedna z najszybszych reprezentantek Europy na świecie. No jedna z najszybszych biegaczek na świecie, Ewa Swoboda oczywiście, przyjeżdża do Szczecina na memoriał Wiesława Maniaka. Tak będzie pod koniec sierpnia w Szczecinie, a dzisiaj chodziło o stadion lekkoatletyczny. O co będzie chodzić jutro? No to powiemy jutro, po 7 i po 8.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.

0: Ostatnie chwile zostały nam do godziny 9.30. Piotr Jarząbek pojawi się w naszym studiu, opowie o najważniejszych informacjach ze Szczecina. Będą też wiadomości sportowe, ale również wakacje w mieście, letnia linia brzegowa. No a po 9.30 muzycznie same hity. Musicie mi uwierzyć na słowo.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
4: Reklama.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayco Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayco. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayco Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia. Biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko

0: 2,90, a teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
5: Piotr Jarząbek, zapraszam. Czy dar Szczecina na stałe zacumuje w Szczecinie? Rozmowy w tym temacie prowadzi prezydent miasta Piotr Krzystek. To flagowy, jednomasztowy jacht zbudowany w latach 1968-69 w szczecińskiej stoczni jachtowej. Jednostka przepłynęła już ponad 200 tysięcy mil morskich, wyszkoliła pokolenia żeglarzy i regularnie reprezentuje miasto w prestiżowych rozgrywkach, takich jak The Tall Ships Races. W nich wielokrotnie triumfowała. Teraz może stanąć przy szczecińskim nabrzeżu. Pierwsze spotkania w tej sprawie już za nami, pisze na swoim Facebooku Piotr Krzystek. Liczę na owocną współpracę przedstawicieli lokalnych i krajowych władz oraz zaangażowanie całego środowiska morskiego. Czytamy we wpisie na Facebooku.
4: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
5: Młodzi artyści ze Szczecina mogą ubiegać się o stypendia artystyczne. W zeszłym roku można było otrzymać nawet 24 tysiące złotych. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać dyrektorzy szczecińskich szkół i placówek oraz władze uczelni kształcących na kierunkach artystycznych. W tym roku termin składania wniosków upływa 15 września. W przypadku absolwentów termin mija wraz z końcem bieżącego roku szkolnego, czyli 31 sierpnia.
4: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
5: Alex Hadidagi w słownej utarczce z Izraelskim Związkiem Piłki Nożnej. To kolejny wycinek z profilu prezesa piłkarskiej Pogoni Szczecin w serwisie X. Hadidagi wpis zamieścił w związku z meczem GKS-u Katowice w europejskich pucharach, w którym polska drużyna mierzyła się z Hapoelem Tel Awiw. Biznesmen nie ograniczył się jednak tylko do aspektów sportowych. Izrael nie jest krajem europejskim. Geograficznie leży w Azji. Czytamy we wpisie Hadidagiego. Mimo to izraelskie kluby nadal cieszą się chronioną pozycją w europejskiej piłce nożnej, ponieważ potężne rządy, takie jak USA, Niemcy, Anglia i Francja, wielokrotnie zapewniały Izraelowi nadzwyczajną ochronę i wpływy polityczne, pisze biznesmen. Izraelska Federacja szybko zareagowała na te słowa. Jesteś mrocznym, ignoranckim i pełnym nienawiści człowiekiem i z góry przepraszamy wszystkich ludzi, że jesteś dziwnie uważany za jednego z nich, czytamy. Na to odpowiedział jeszcze prezes Pogoni. Wasze istnienie zbudowane jest na skradzionej ziemi. Budujecie stadiony piłkarskie na ziemi należącej do innych, a potem pouczacie świat o moralności, napisał Hadidagi. A mecz GKS-u z Hapoelem Tel Awiw, który rozpoczął całą tę dyskusję, zakończył się wczoraj zwycięstwem Katowiczan 2-1, ale niestety nie wystarczył do awansu do następnej rundy eliminacji Ligi Konferencji.
4: Super FM Sport.
6: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu w finale turnieju w Toronto. Obie zawodniczki po zaciętych bojach wygrały swoje półfinałowe starcia. Polka ponad 2 godziny potrzebowała, by rozprawić się z Eliną Świtoliną z Ukrainy, wygrywając ostatecznie 6-3, 1-6 i 6-3.
7: Wiedziałam, że mogę się zresetować i po prostu podążając za tym planem, który miałam, zaufać swojej grze i cieszyć, że w sumie właśnie na samym końcu najbardziej to zdziałało.
6: Z kolei Rybakina także w 3 partiach wygrała z Amerykanką Coco Gauff. Świątek do finału zamierza przygotowywać się tak samo jak do wcześniejszych spotkań w Toronto.
7: Już kilka dobrze mi tutaj poszło, to wiadomo, że trzeba tę rutynę kontynuować, ale na pewno będzie to ekscytujące.
6: A finał odbędzie się tuż po północy polskiego czasu. Dokładna godzina nie jest jednak znana, bo zależy od tego, ile potrwa wcześniejsze starcie deblistek. A wśród panów w finale w Montrealu zagrają Amerykanie rozstawiony z numerem 28 Brandon Nakashima oraz broniący tytuł Ben Shelton. Jeden dzień, jeden medal, tak spisuje się reprezentacja Polski w Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. Po 2 srebrnych medalach jest też ten brązowy za sprawą Jakuba Szymańskiego. Nasz płotkarz udowodnił, że stać go na dobre wyniki także na otwartym stadionie.
8: Najważniejsze, że się udało. Jeszcze może troszkę gorsze wyniki, ale chyba się opłaciło. Już teraz jest stabilność. Nic tylko się cieszyć bieganiem i otwieram nowy rozdział w karierze na 110 metrów.
6: Dziś o medal w Birmingham będzie trudno, na bieżnie wraca za to nasza kapitan Natalia Bukowiecka. Wystąpi w półfinałach biegu na 400 metrów. Z europejskimi pucharami pożegnał się pierwszy polski klub GKS Katowice. W rewanżowym starciu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji co prawda wygrał.

0: 2-1 z HPL-em Tel Awiw, ale nie udało mu się odrobić dwóch bramek różnicy z pierwszego spotkania. Dziś swoje rewanżowe mecze zagrają nasi pozostali pucharowicze.
1: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
3: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
4: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
5: Wybiła 9.30, a my zaczynamy czwartkowy poranek i sprawdzamy, jakie atrakcje czekają dziś na najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Jeśli szukacie pomysłu na rozwijające i kreatywne popołudnie dla dzieci, miejskie biblioteki po raz kolejny nie zawodzą. Od godziny 13 w bibliotece numer 7 ruszają warsztaty prostej animacji poklatkowej pod hasłem Hokus Pokus Oto Czary. Dzieci od 6 roku życia będą mogły zamienić klasyczne rysunki w prawdziwe ruchome kreskówki. Uczestnicy stworzą krótkie filmiki ze zdjęć składanych klatka po klatce. Również o 13 wystartują zajęcia w bibliotece numer 12. Tam na dzieci w wieku od 7 do 11 lat czekają warsztaty kreatywne pudełka-pudełeczka, na których najmłodsi własnoręcznie stworzą i ozdobią kolorowe pojemniki na swoje wakacyjne skarby i drobiazgi. Na oba wydarzenia wstęp jest całkowicie bezpłatny, ale ze względu na limit miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy. Osobiście w bibliotekach, telefonicznie lub mailowo. Wybierzcie swoją opcję i zostańcie z nami, bo kolejna garść informacji z regionów Super FM już za kilka chwil.
4: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
1: Na program Wakacji w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
3: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
6: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
7: Świnoujska plaża wczoraj była oblegana, to w związku z zaćmieniem słońca, ale później była okazja do wieczornych spacerów. Zapowiadałem ocieplenie i zgodnie z obietnicą już dzisiaj możemy to poczuć. W Szczecinie dzisiaj do 27, jutro 30, a pojutrze nawet 33 stopnie. Teraz sprawdzamy miejscowości nadmorskie. Dzisiaj Świnoujście do 25 stopni, w Międzyzdrojach 23, najchłodniej w Kołobrzegu 21. I jeszcze temperatura wody. Świnoujście 19, Kołobrzeg 17, w Międzyzdrojach 18. Zatem na plażach nad Bałtykiem panują dobre warunki, a na zdecydowanej większości strzeżonych kąpielisk w województwie zachodniopomorskim powiewają białe flagi, co oznacza, że kąpiel jest dozwolona. Wyjątek stanowi Stepnica nad Zalewem Szczecińskim, gdzie obowiązuje zakaz z powodu sinic.
3: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
6: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Lato. Dzień dobry,

Wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowa zabawa i emocje związane z żaglami. Żagle 2026 rozpoczynają się w Szczecinie już jutro. Naprawdę, tam atrakcje dla całych rodzin. No ale oczywiście impreza na wałach Chrobrego wiąże się z utrudnieniami, z zamknięciami, z ograniczeniami. Chyba już przyzwyczailiśmy się do tego. No i też wiemy mniej więcej, jaki jest model działania służb, prawda? To znaczy, że ten odcinek ulicy Jana Skolna od mostu Długiego do skrzyżowania z Kapitańską aż będzie wyłączony z ruchu. Poza tym wały Chrobrego i ulice na wałach Chrobrego, u stóp wałów Chrobrego także. Jeżeli chodzi o okolice, no to również nie przejedziecie ulicą Jarowita częściowo, no a częściowo będą mogli z niej korzystać mieszkańcy, którzy do 5 sierpnia mieli szansę, żeby odebrać przepustki. Generalnie będzie tam sporo samochodów w tych okolicach w ten weekend, w piątek, sobotę i niedzielę, właśnie na Jarowita, na Starzyńskiego, na Pobożnego, na Szczerbcowej, na Parkowej pewnie. Jeżeli macie możliwość, chcecie wybrać się na żagle, a macie możliwość pojechać tramwajem albo autobusem, to będzie to chyba dobre rozwiązanie.

0: Oj, wilki morskie, żagle już jutro i w weekend wydarzenie związane ze statkami, oczywiście ze spędzaniem wolnego czasu na wałach Chrobrego, będzie muzyka, będą atrakcje dla dzieci, no naprawdę dużo będzie się działo, warto jednak czy w piątek, czy w sobotę skierować swój wzrok właśnie na wały Chrobrego i okolice oczywiście tego wydarzenia, również Łasztownie, tam też pewnie sporo atrakcji z tym związanych. To była audycja Dzień Dobry Lato w Super FM. Wiem, że co po niektórzy rozpoczynają długi weekend, że jutro mają wolne, bo odbierają wolny dzień za święto, urzędnicy na przykład, ale my jutro słyszymy się od 6 do 10. Oczywiście, że będę, także mam nadzieję, że jeżeli znajdziecie chwilę, to wpadnijcie i bądźmy razem.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.

0: VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
3: W tym roku start sporych remontów na polskich autostradach. Rodzice w trybie zakupowym, zbliża się rok szkolny. Wiemy, z kim Iga Świątek zagra w finale turnieju w Toronto.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Jeszcze w tym roku na polskich autostradach zaczną się masowe remonty. Na pierwszy ogień pójdzie A2 między Łodzią a Warszawą. Chodzi o poszerzenie 92 km drogi. Zmiany i remonty dotyczą także autostrad A1 i A4. Szymon Kępka.
4: Prace na A2 rozpoczną się tego lata, a na trasie pojawią się zwężenia i ograniczenia prędkości. Całość ma być gotowa w 2028 roku. Na większości trasy będą po 3 pasy w każdym kierunku, między Pruszkowem i Konotopą po 4. Kolejna na liście jest A1. Odcinek między Toruniem a Włocławkiem ma dostać 3. pas. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Szymon Piechowiak.
5: Chcemy dobudować 3. pas ruchu na około 35-kilometrowym odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.
4: Duża przebudowa czeka również A4 na Dolnym Śląsku. W pierwszej kolejności rozbudowany będzie odcinek Krzyżowa-Legnica. Każda jezdnia ma być poszerzona z 2 do 3 pasów, a inwestycja ma zakończyć się w 2031 roku.
3: Ważne dla wybierających się obecnie w Tatry. Od dziś ponownie otwarty dla ruchu turystycznego jest czerwony szlak do Wrót Chałubińskiego. Zakończyły się prace remontowe na tym odcinku. Szlak był zamknięty od 3 sierpnia. Powodem remontu był jego zły stan techniczny. Marcina Romanowskiego nie byłoby w Naddniestrzu bez jego porozumienia z Rosjanami, uważa wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Jego zdaniem, jeśli były wiceminister rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu, to dla bezpieczeństwa Polski jest to bardzo zła wiadomość. Bosacki dodaje, że w tym przypadku polska dyplomacja niewiele może zdziałać.
6: Nie możemy tak naprawdę żądać ekstradycji od władz, z którymi nie mamy formalnych kontaktów.
7: Czyli
6: władz
7: tej...
6: Naddniestrza. Możemy oczywiście wysłać takie żądanie do kraju, który formalnie sprawuje władztwo, pieczę nad tym terytorium, czyli do Mołdawii, no ale wiemy, że to żądanie nie zostanie zrealizowane.
3: Bo jak mówi wiceszef polskiej dyplomacji, Mołdawia nie ma możliwości zatrzymania Romanowskiego na terytorium chronionym przez rosyjskie wojska. Sierpień w pełni, a rodzice już w trybie zakupowym. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, obuwie zmienne, strój sportowy. Lista wyprawki szkolnej rośnie z każdym dniem, dlatego niektórzy już zaczęli pierwsze zakupy.
8: Wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
9: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie.
10: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
3: Może pomóc rządowy program 300+, czyli Dobry Start. To 300 zł dla każdego ucznia. Aby dostać pieniądze we wrześniu, wniosek trzeba złożyć do końca tego miesiąca. Sport. Jelena Rybakina będzie rywalką Igi Świątek w finale turnieju w Toronto. Tenisistka z Kazachstanu w półfinale pokonała Amerykankę Coco Gauff 5-7, 6-2, 6-2. Start finału singla w Toronto zaplanowano na północ polskiego czasu.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Dziś kolejny dzień rywalizacji na odbywających się lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w angielskim Birmingham. No i to jest kolejna ważna data dla kibiców ze Szczecina, bo do rywalizacji przystąpi druga reprezentantka naszego miasta. Za nieco ponad półtorej godziny, chwilę przed godziną 12, w eliminacjach skoków z wyż udział weźmie zawodniczka klubu KS Osot Szczecin, Maja Słodzińska. 19-latka na niedawnych mistrzostwach Polski w Białymstoku zdobyła złoty medal. Teraz na pewno też ma apetyt na krążek, ale umówmy się, rywalki są znacznie mocniejsze. Wśród nich również dwie Polki, czyli Wiktoria Miąso z Zawiszy Bydgoszcz i Maria Żodzik, reprezentująca Podlasie Białystok. Co warto jeszcze powiedzieć, wczoraj do dorobku medalowego reprezentacji Polski dołożyliśmy kolejny krążek. Wcześniej srebro zdobyła już gwiazda tegorocznego memoriału imienia Wiesława Maniaka w Szczecinie, czyli oczywiście Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów. Dzień później na tym samym dystansie, ale przez Płotki, srebro dołożyła Pia Skrzyszowska. Do złota zabrakło jej 0,001 sekundy. Trzeci dzień to trzeci medal dla reprezentacji Polski, tym razem brązowy, a zdobył go Jakub Szymański w biegu na 110 metrów przez Płotki. Czy do tego grona dołączy Maja Słodzińska? Oczywiście trzymamy kciuki, ale na pewno nie wydarzy się to dzisiaj, bo to tylko eliminacje skoków z wyż. Jeżeli przez nie uda się przebrnąć, to finał w tej konkurencji zaplanowano na sobotę, na sesję wieczorną.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: wakacje w mieście
1: tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Polsce. Do niedzieli w Ińsku spotkacie twórców i aktorów. Są spotkania z artystami, koncerty, spektakle, wystawy oraz oczywiście pokazy najnowszych filmów. Teatr Letni w Szczecinie w piątek zaprasza na koncert legendy polskiego rocka Lady Punk. Świętuje 45-lecie. Ze sceny wybrzmią wspomnienia, anegdoty i historie stojące za największymi przebojami, które na stałe wpisały się w kanon polskiej muzyki. Na fanów czeka potężna dawka rockowej energii i największe przeboje, które od lat łączą kolejne pokolenia Polaków. Niezależnie od wieku czy muzycznych upodobań. Przenosimy się do zabytkowej willi Lenca, która przygotowała wyjątkowy program na końcówkę lata i początek jesieni. Najbliższe dni upłyną tam pod znakiem wielkiej historii, kina oraz międzynarodowych koncertów. Już ten weekend rezydencja otworzy szeroko swoje drzwi z okazji Święta Miasta, czyli Żagli 2026. Jeśli chcecie uciec na chwilę od nabrzeżnego zgiełku i zachwycić się luksusem dawnego Szczecina, willa wydłuża godziny zwiedzania. W piątek zabytkowe wnętrza będą dostępne do 18, a w sobotę do 16. Tydzień później czeka na Was filmowy poranek. Willa Lenca zaprasza na wakacyjne zwiedzanie i kino. I tu uwaga, to także ostatnie dni, by zobaczyć kończące się 29 sierpnia wystawy malarstwa Hansa Hartiga oraz ekspozycję Leonii Chmielnik. To wszystko w tym serwisie. Do zobaczenia i usłyszenia na kulturalnym szlaku Szczecina.
1: Na program zaprasza sponsor Willa Lenca, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM.

0: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: To czwarty dzień pobytu w hotelu Karkonoskim. Ze mną jest pan Michał Kapusta, dyrektor operacyjny. Panie Michale, moje spracowane ciało po całym roku domaga się relaksu, domaga się masażu. Jakie ja mam tutaj możliwości?
2: Ogromne. Oczywiście poza basenami, jacuzzi, gdzie możemy sami się po prostu zrelaksować, możemy udać się do kliniki La Perla, która zapewnia u nas masaże po bardzo wymagające dla ciała, dla organizmu, ale regenerujące, upiększające zabiegi, wykonywane również przez lekarzy. Naprawdę bardzo szeroka oferta, pozwalająca na od relaksu po upiększanie i myślę, że niektórzy jak wrócą do domu, to ich rodzina nie poznaje.
1: Panie Michale, idziemy. No wcale nie tak daleko, ale uroczo, tym korytarzem, o którym pan wspominał, że on jest taki jak górniczy, ale on wcale nie taki górniczy, mocno industrialny faktycznie, betonowy, ale ze ślicznymi światełkami, też nowoczesnymi, trudno się tu zgubić.
2: Trudno, staramy się to jak najbardziej oznakować. Na każdym korytarzu mamy wyraźne strzałki. Oczywiście każdy pracownik bardzo chętnie wskaże drogę, jak będzie trzeba, ale wychodząc z tunelu zawsze trafimy do spa.
1: I jesteśmy. A ciekawe miejsce. Jest ze mną pan Mateusz, fizjoterapeuta. Panie Mateuszu, co ja tu mogę zrobić dla siebie?
3: No, u nas dla siebie może pani zrobić wiele rzeczy, jeżeli chodzi o naszą ofertę. Jest ona skierowana do klientów zarówno hotelu, jak i tych z zewnątrz. Możemy wykonać masaże całego ciała, zabiegi na twarz, zabiegi high-techowe, czyli przy użyciu odpowiedniego sprzętu, a także w odpowiednich okolicznościach możemy umówić się do doktor medycyny estetycznej.
1: Brzmi obiecująco. A co to jest? Tutaj przede mną taka balia drewniana. Bardzo, bardzo urokliwa, starego typu.
3: Tak, jak najbardziej jest to balia przygotowana dla naszych klientów, w której można zaznać kąpieli, czyli tak zwanej balneoterapii. Wykonujemy ją w gorącej wodzie, możemy zrobić ją, jeżeli jest ktoś z dzieckiem, można ją zrobić z pianą lub kąpiel w arnice. Arnika to jest górskie zioło, które bardzo działa pozytywnie na nasz organizm, działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo oraz antyseptycznie.
1: Ale gdybym jednak nie chciała z dzieckiem, to zapytam pana Michała, co z dziećmi zrobić w tym czasie.
2: Chociażby za ścianą mamy Kids Club, w którym dzieci mogą się spokojnie wiele godzin pobawić, a mama w tym czasie zażyje odpowiednich relaksacyjnych zabiegów. Przez całe wakacje oferujemy również animacje pod opieką wyszkolonych animatorów. W niektórych dniach mamy również przedszkole i kolonie, dzięki czemu możemy zostawić dziecko pod opieką przewodnika.
1: Panie Michale, ale pół kolonie gdzie? W hotelu?
2: Niedaleko, na zamku księcia Henryka, który znajduje się dosłownie 2 km od hotelu na szczycie góry i skąd widoki są chyba nawet lepsze niż od nas, przyznam to. Można zostawić swoje pociechy i wtedy panowie, którzy tam na miejscu się zajmują, zapewnią rozrywkę na wiele godzin, a rodzice w tym czasie skorzystają z zasłużonego wypoczynku.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.

0: Kolejna linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
0: Jest 11. Wiadomości Super FM.
3: Za chwilę wrócimy do gigantycznego wycieku danych. Potem pogoda na weekend będzie gorąca i gorące wybory uzupełniające na Wyspach Brytyjskich. Startuje m.in. Kosmita.
4: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. W ciągu najbliższych dni każdy Polak będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków. Chodzi m.in. o numer PESEL czy historię wystawianych recept. Hakerzy, którzy wykradli dane, zażądali za nie okupu. Nie dostaną go, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
3: Sprawcy cyberataku są poszukiwani. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel lub na przykład w urzędzie gminy. Są dane o inflacji za lipiec. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły, porównując rok do roku, o równe 3%, podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, tak zwanym szybkim szacunkiem GUS. W weekend wracają upały.
6: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury. Latem w Polsce pogoda bywa kapryśna, więc korzystajmy z każdej takiej okazji.
3: Mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW, bo wiele wskazuje też na to, że przed nami jedne z ostatnich tak ciepłych dni. W przyszłym tygodniu znów się ochłodzi, mają się pojawić deszcz i burze. Za godzinę powinni wylądować na Wyspach Owczych. Piłkarze Lecha Poznań ruszyli w drogę na mecz rewanżowy z KL Klaksvik w ramach trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Mieli tam dotrzeć już wczoraj, ale plany pokrzyżowała mgła. Mecz o 19:30. Dziś też rewanże rozegrają w europejskich pucharach Raków, Górnik i Jagiellonia. Wczoraj, mimo wygranej z Ligą Konferencji, pożegnali się piłkarze GKS-u Katowice. W dwumeczu lepszy był HPL Tel Awiw. Kosmita z kubłem na śmieci na głowie versus lider skrajnie prawicowej Reform UK Nigel Farage. W brytyjskim Clacton-on-Sea odbędą się dziś wybory uzupełniające do Izby Gmin. Tomasz Orchowski.
7: Głosowanie to skutek zrzeczenia się przez Farage'a mandatu. Lider Reform UK liczy, że wygra wybory, co zatrze złe wrażenie związane z kontrowersjami finansowymi, w które ma być zamieszany. Chodzi o darowiznę, jaką Farage przyjął przed wyborami. Mieszkający w Tajlandii kryptowalutowy brytyjski biznesmen przekazał mu 5 milionów funtów. Farage twierdzi, że to wszystko ataki establishmentu. Główne partie zbojkotowały głosowanie w Clacton-on-Sea. Podkreślają, że nie chcą brać udziału w teatrzyku Farage'a, inaczej niż między innymi hrabia Beanface.
3: Kosmita z kubłem na śmieci na głowie może liczyć według sondaży nawet na 20% głosów.

0: Wakacyjne hity Super FM. Super FM.
1: Let them march again. Walk.

0: reklama.
1: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach.

0: wyciągać trzeba, szykować trójkąpielowy i na plażę. Teraz temperatura wody w Kołobrzegu 17, w Międzyzdrojach 18, a w Świnoujściu 19. I coś czuję, że jutro będzie jeszcze cieplej. W Szczecinie najcieplejsza woda jest w tej chwili na Głębokim 21 stopni, a dzisiaj przez cały weekend znów będzie tam tłok na plaży. No i tak to można wypoczywać.
1: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
1: Super FM na lato.
4: Super FM na lato.

0: Konspiracyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Oboje wiemy, że miało cię tu nie być. Ale cóż, niezbadane są wyroki Najwyższego. Być może tak właśnie miało się stać. Zanim jednak zaczniemy celebrować nasze spotkanie, muszę zadać ci kilka pytań. Wyciągnął z plecaka mały parciany woreczek. Powiedz, czy twój mąż, Frank Runge, jest... Zawiesił na chwilę głos, by odchrząknąć. A raczej był człowiekiem prawdomównym? Emma czuła, jak wielka gula staje jej w gardle i nie pozwala wydusić nawet słowa. Nieważne. Nie chcesz mówić? Nie mów. Zresztą w twoich plugawych ustach ocierałoby się to świętokradztwo. Zatem zapytam inaczej. Albinos pochylił się nad kobietą. Gdzie jest rękopis? Kobieta zacisnęła dłonie w pięści. Nie wiem, o czym mówisz. Wydusiła w końcu z siebie. Dlaczego to robisz? W jej oczach pojawiły się łzy, a broda i kąciki ust zaczęły drżeć. Co zrobiłeś Hansowi? Uniósł się i przez moment gmerał w woreczku, z którego wyciągnął szewską igłę oraz czarną, grubą dratwę, przypominającą tę, jaką zszywa się na stole sekcyjnym rozprute ciała. Frank Runge opowiedział mi o tej posiadłości, gabinecie na poddaszu i obrazie przedstawiającym uśmiechniętego arlekina, za którym jest skrytka. Nawet podał mi do niej kod. Ale poza symbolami dóbr doczesnych, jakimi są te wasze parszywe euro, obligacje czy sztabki złota, nie było rzeczy najcenniejszej, czyli manuskryptu. Nie wiesz, co się z nim stało? Kobieta zaczęła energicznie kręcić głową. Tego się spodziewałem i nawet mnie to nie dziwi. Podniósł igłę do światła, po czym powoli i ostrożnie przecisnął dratwę przez drobne ucho. Następnie pochylił się nad Emmą i przytrzymał jej głowę. Spojrzał jej głęboko w oczy. I złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Jego twarz przyjęła troskliwy wyraz. Świętość małżeństwa to nie żart. Jedno ciało, jedna dusza, żadnych sekretów. Nabrał głęboko powietrza do płuc. Milczałaś wtedy. Milcz i teraz. Zbliżył igłę do ust. Krzyk wyrwał się z jej ściśniętego gardła i rozniósł po całym domu. Nie wydostał się jednak na zewnątrz. W środku strzegły go grube mury i hartowane szkło wielkich okien. Na jednym z nich napisano czerwoną szminką. Zdrada.
0: Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Na

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jest 12. Wiadomości Super FM.
3: Minister cyfryzacji apeluje o zastrzeganie numerów PESEL. Inflacja w lipcu podskoczyła, są dane GUS-u. Morze czy góry? Już niekoniecznie. Na wakacyjne wyjazdy szukamy miejsc nieoczywistych.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Każda osoba w Polsce powinna mieć zastrzeżony PESEL, mówi minister cyfryzacji. To po potężnym wycieku danych z firmy obsługującej placówki medyczne. Według danych w niepowołane ręce trafiły dane medyczne blisko 19 milionów Polaków. Minister Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że każdy będzie mógł sprawdzić na specjalnej stronie, czy jego dane wyciekły. Na razie jednak nie podał żadnej daty, kiedy będzie to możliwe.
4: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, bo to była jedynie firma przetwarzająca dane, tak wygląda polski system prawa, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
3: Minister cyfryzacji przekazał też, że póki co skradzione dane nie zostały nigdzie wystawione na sprzedaż, nie są też elementem żadnej gry. To cały czas monitorują służby. Sprawę wycieku badają Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i prokuratura. Mamy dane o inflacji w lipcu. Według GUS-u wyniosła dokładnie 3% w skali roku. Dla porównania w czerwcu ceny rosły w tempie 2,5%. W porównaniu z lipcem zeszłego roku najmocniej podrożał transport, aż o 7%. Ceny paliw galopują, a Polacy przyglądają się temu z niepokojem. I to nie tylko w czasie tankowania. Z badania Big Info Monitor wynika, że ponad 80% badanych spodziewa się, że drogie paliwo przełoży się na podwyżki cen towarów i usług. I nie są to bezpodstawne obawy, mówi Waldemar Rogowski z Big Info Monitor.
5: Przedsiębiorcy natomiast otwarcie przyznają, że przy utrzymującej się presji kosztowej podwyżki stają się realnym scenariuszem. Przedsiębiorcy od dłuższego czasu funkcjonują w trudnych warunkach i wyczerpują możliwości obniżenia własnych marż.
3: Podwyżki cen rozważa już blisko 1/3 firm. Polak, który pomaga Białorusinom w przeprowadzkach do Polski, został skazany w Mińsku na 5 lat łagru. Wyrok dostałem pocztą, relacjonuje Paweł Mickiewicz, Polak urodzony na Białorusi, prezes Fundacji Okno na Wschód.
6: 5 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze plus ponad 20 tysięcy złotych kar.
3: Polak został skazany za prowadzenie działalności ekstremistycznej, czyli pomoc Białorusinom, którzy uciekli ze swojego kraju do Polski. I na koniec zmieniamy temat. Na wakacyjne wyjazdy coraz częściej wybieramy mniejsze i mniej oczywiste miejscowości. Z danych zebranych przez OLX wynika, że wzrosła liczba zapytań o Pojezierza w województwach lubelskim i świętokrzyskim. A co ostatecznie decyduje o tym, gdzie jedziemy, wymienia Kamil Szabłowski.
7: Wśród najważniejszych kryteriów wyboru noclegu podczas wyjazdów w Polsce znalazły się cena i całkowity koszt wyjazdu. Równie istotne są komfort i standard oraz lokalizacja. Coraz większego znaczenia nabiera także możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków.
3: Najważniejszym celem wyjazdu jest odpoczynek i odkrywanie nowych miejsc.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Czasami spotykamy się z pytaniem, gdzie w Szczecinie jest albo była synagoga. Pierwsza drewniana synagoga, nazywana później starą, wykonana była z drewna. Stanęła w 1834 roku, czyli prawie 200 lat temu, przy dzisiejszej ulicy Dworcowej, dawniej nazywanej Grüne Schanze Strasse. Po 20 latach funkcjonowania obiekt rozbudowano, a po kolejnych 20 rozebrano. Krótko potem, w 1875 roku, na jej miejscu powstała nowa synagoga, już murowana, w stylu nazywanym eklektyczno-mauretańskim. Autorem projektu synagogi był szczeciński architekt Konrad Król, ten sam, który zaprojektował też budynek Czerwonego Ratusza. Przez kolejne dziesiątki lat synagoga służyła społeczności szczecińskich Żydów. Mogła pomieścić nawet 1500 osób. Przez kolejne lata poddawano ją renowacjom, modernizacji, miała nawet elektryczne oświetlenie i centralne ogrzewanie. Przestała istnieć w listopadzie 1938 roku podczas słynnej Nocy Kryształowej, kiedy to na ulicach miast w Niemczech podczas pogromu Żydów pojawiło się potłuczone szkło i kryształy ze zniszczonych przez nazistów sklepów i mieszkań. Szczecińską synagogę tej nocy spalono. 3 lata później, już w czasie II wojny światowej, pozostałości wysadzono w powietrze. W miejscu, gdzie stała synagoga, dopiero w 1999 roku zawisła upamiętniająca ją tablica. 4 lata temu na jednej ze ścian Książnicy Pomorskiej, tuż obok miejsca, gdzie ta synagoga stała, namalowano przedstawiający ją mural. Autorem malunku, autorem tego murala jest szczeciński artysta Piotr Pałk, podpisujący swoje dzieła jako Lump.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory Spaulen Spółka ZOO.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
10: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
11: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
12: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
13: Wakacje w mieście z Radiem Super FM.
14: Na zegarach 12.30, a w Super FM pora na przegląd najciekawszych propozycji na dzisiejsze popołudnie oraz wieczór. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Sprawdźmy, co dzieje się w naszym regionie. Już o godzinie 14.00 Miejska Biblioteka Publiczna nr 48 w Szczecinie zaprasza dzieci w wieku od 7 do 10 lat na warsztaty literacko-plastyczne pod hasłem Kierunek Wyspa Skarbów. Podczas zajęć młodzi odkrywcy wyruszą w emocjonujący rejs po morzach i oceanach w poszukiwaniu ukrytych skarbów. W programie pojawią się pirackie zagadki i plastyczne zabawy. Wstęp na zajęcia jest bezpłatny, ale pamiętajcie o wcześniejszych zapisach, bezpośrednio w bibliotece lub telefonicznie. A jeśli po zmroku planujecie małą wycieczkę po regionie, to o 21.30 w Karlinie, na terenie przystani kajakowej Wodnik, odbędzie się kolejny pokaz cyklu Filmowe lato na Pomorzu Zachodnim. W plenerowej scenerii będzie można zobaczyć sympatyczną polską komedię LARP, Miłość, Trolle i inne questy. Udział w seansie jest całkowicie darmowy. A jeśli szukacie czegoś innego, to zostańcie z nami, bo kolejna porcja propozycji na wakacje w mieście już za kilka chwil.
13: Wakacje w mieście z Radiem Super FM.
10: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie. Sponsorem

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to oczywiście Wały Chrobrego. W końcówce tego tygodnia, można powiedzieć, kręcimy się wokół jednego tematu, czyli oczywiście imprezy Żagle, która w naszym mieście zaczyna się już jutro. Na lewym brzegu Odry niemal wszystko już gotowe. Scena przygotowana na przyjęcie największych gwiazd, a to przecież m.in. Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, zespół Ira, czy nasz szczeciński chór Politechniki Morskiej, który wystąpi wraz z zespołem WW. W sobotę gwiazd również nie zabraknie, to będą gwiazdy polskiej sceny rapu, m.in. Young Leosia, Kinney Zimmer czy Janusz Walczuk. Główną atrakcją imprezy są jednak oczywiście jednostki, które w Szczecinie się pojawiają. Od paru dni możemy obserwować m.in. Baltic Beauty, Sztetin czy Barlo Vento Secondo. Dziś o poranku przy nabrzeżu zasumowała Minerva. Parę godzin temu pojawił się Navigator 21, który swoją drogą ze swojego pokładu dalej emituje szanty, które może gdzieś tam w tle słychać. Po południu program przypłynięć równie bogaty. Około 14 ma się pojawić Santa Barbara Anna, po 16 Albert Johannes, a mniej więcej o 18 Lamona, Lo Florien i Cykas. Także już dzisiaj będzie co tutaj obserwować. Zaznaczmy jednak, że żeby się tu dostać, trzeba mieć na uwadze utrudnienie dla kierowców. Już od dzisiejszego poranka nie można przejechać przez Nabrzeże Wieleckie, a dokładniej przez fragment od Kapitańskiej do skrzyżowania z Wyszyńskiego. Oprócz tego z ruchu wyłączono oczywiście wiele ulic na Starym Mieście, to m.in. Zbożowa, Spikrzowa, Celna, Komandorska, Admiralska, Małopolska czy ulica Wały Chrobrego. Taki układ ruchu zostanie utrzymany aż do poniedziałku, a same Żagle natomiast w Szczecinie już od jutra.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia, tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie. I pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
6: Jest 13. Wiadomości Super FM.
7: Nowe doniesienia w sprawie gigantycznego wycieku danych. Ćwiczenia służb na autostradzie A1 na Śląsku. Od jutra wracają upały. Są pierwsze ostrzeżenia.
0: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Służby rozpracowują grupę, która stała za potężnym cyberatakiem na systemy firmy MyDoctor obsługującej placówki medyczne. Hakerzy wykradli dane medyczne blisko 19 milionów Polaków, dlatego resort cyfryzacji apeluje, by jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Minister Krzysztof Gawkowski poinformował, że skradzione dane nie są wystawione na sprzedaż, nie trafiły też do Darknetu.
8: My już wiemy, gdzie był błąd w oprogramowaniu, jakie elementy dotyczące procesu i zarządzania tym systemem nie zagrały. One już są dzisiaj uszczelnione.
7: Nic też nie wskazuje na to, że w proceder zaangażowany był podmiot zewnętrzny spoza Polski. Obecnie trwa wyciąganie danych osób z firmy, która je przetwarzała i przenoszenie ich do bezpieczniejszych systemów państwowych. Blisko 100 poszkodowanych i poważny wypadek na MOP-ie przy autostradzie A1 niedaleko granicy z Czechami. Wojskowa ciężarówka staranowała samochody i autobus. Na szczęście to tylko ćwiczenia Taran 2026, które odbyły się na Śląsku. Wszystko wyglądało jak prawdziwa katastrofa, mówi kierownik ćwiczeń, starszy brygadier Dariusz Deberny.
9: Będą wyciągane z tego wszystkiego wnioski, co zagrało, co było nie tak, co należy poprawić.
10: Wie pani co, ja jechałem teraz z Czech i chciałem zjechać tutaj na MOPA, ale tu jakaś katastrofa jest.
11: Więc im więcej takich ćwiczeń, tym lepsze przygotowanie służb.
7: Dodaje szef Śląskiego Pogotowia Klaudiusz Nadolny. Żeby było jak najbardziej realistycznie, służby nie znały scenariusza. Dostały wezwanie i działały tak, jak podczas prawdziwej akcji. Adwokaci krytykują 3-miesięczny areszt dla 60-letniego rolnika z Gliwic, który zaorał świeżo wyremontowaną ulicę Rybacką. Mężczyzna twierdzi, że część drogi przebiega przez jego działkę, czemu miasto zaprzecza. W sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich i domaga się wyjaśnień od sądu, a adwokat Paweł Mateja z Fundacji Dowód Niewinności nazywa areszt absurdem. Jego zdaniem dowody są już zabezpieczone, rolnik przyznał się do winy, a sprawa jest niewielkiej wagi.
12: Jeżeli zaczniemy w takich sprawach stosować areszty, no to każdego i za wszystko możemy wsadzić do aresztu. No bo co za różnica, jeżeli wsadzimy człowieka za rozoranie kawałka drogi, to może wsadźmy za chwilę kogoś, może panią, która kwiatki sprzedaje w złym miejscu bez pozwolenia.
7: Zażalenie na decyzję sądu złożyła już rodzina rolnika, ale z powodu błędów formalnych dokument trzeba uzupełnić. Wracają ostrzeżenia przed upałami. Bardzo gorąco jutro na krańcach zachodnich. Dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego są alerty pierwszego, najniższego stopnia. Termometry mogą tam pokazać jutro 31 stopni. Polacy piją za mało wody. Z badania przeprowadzonego przez Enelmed wynika, że 17% pije jej mniej niż litr dziennie. To prosta droga do odwodnienia, mówi dietetyk Oliwia Poniatowska.
13: Pierwsze objawy odwodnienia to suchość w ustach, spadek energii, ból głowy, a także ciemniejsza barwa moczu. W poważniejszych przypadkach odwodnienie może prowadzić do zaburzeń ciśnienia, omdleń, a nawet problemów z sercem czy nerkami.
7: Norma to 2 litry dla kobiet i 2,5 litra płynów dla mężczyzn. W sumie, czyli tych, które pijemy i tych, które są w jedzeniu.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Najbliższy weekend w kinie Pionier 1907 w Szczecinie zobaczyć będzie można ponownie na dużym ekranie jeden z najlepszych tegorocznych filmów. Przejmującą i znakomitą Milczącą przyjaciółkę. Film ten znaleźć można też oficjalnie na jednej z platform internetowych z filmami. Czy można zaprzyjaźnić się z drzewem i dzięki temu zmienić swoje życie? W nagrodzonym na festiwalu w Wenecji filmie Ildiko Ennei to pytanie staje się początkiem hipnotyzującej, pełnej emocji podróży. Milcząca przyjaciółka zaprasza do świata, w którym ludzie potrafią nawiązywać głębokie relacje z naturą i komunikować się z nią poza słowami. W sercu uniwersyteckiego ogrodu botanicznego rośnie okazały miłożęb japoński, który na przestrzeni wieku staje się niemym świadkiem i uczestnikiem historii trojga nieznajomych. Zdeterminowana dziewczyna walczy o miejsce na Wydziale Botaniki, szukając w cieniu drzewa schronienia przed uprzedzeniami zdominowanego przez mężczyzn świata nauki. Samotny student, który nigdy nie zwracał uwagi na rośliny, w jego milczącej obecności odnajduje punkt oparcia po życiowym zawirowaniu. Neurolog z Hongkongu pod wpływem kontaktu z drzewem zaczyna kwestionować swoje naukowe przekonania, odkrywając głęboką więź między tym, co widzialne, a tym, co nieuchwytne. Milcząca przyjaciółka to film, który koi, inspiruje i otwiera oczy na to, co na co dzień umyka naszej uwadze. Pozwala zanurzyć się w opowieści pełnej spokoju, piękna i emocjonalnej głębi, która przypomina, jak potężny wpływ ma na nas kontakt z przyrodą. To poruszająca historia o więziach, które przekraczają granice ludzkiego rozumienia i o tym, że czasem najwierniejszego przyjaciela możemy znaleźć tam, gdzie najmniej się tego spodziewamy. Zapraszam gorąco na seans filmu Milcząca przyjaciółka do kina Pionier 1907. Seans ten odbędzie się w najbliższą sobotę, 15 sierpnia.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: I taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM zaprasza.
7: Propozycje dla miłośników aktywnego wypoczynku sprawiają, że niemal każdego dnia można znaleźć coś wyjątkowego. Barbara Gądek o najbliższych wydarzeniach opowiem w naszym serwisie. Weekend w Szczecinie zapowiada się pod znakiem żagli, teatru, muzyki i dobrego humoru. Do szczecińskich nabrzeży przypływają żaglowce. Do jutra będzie ich tu ponad 30. Z Polski, Niemiec, Holandii i Skandynawii można będzie wejść na ich pokłady, poznać historię wyjątkowych jednostek, a także wyruszyć w rejs po Odrze. Żagle 2026 to jednak znaczy.

0: najważniejszych szczecińskich artystek. Teatr Polski w Szczecinie wrócił po wakacyjnej przerwie z bogatym repertuarem. Na afiszu musical Polita w reżyserii Janusza Józefowicza. To widowisko wykorzystujące technologię 3D, opowiadające historię Poli Negri, pierwszej europejskiej gwiazdy, która podbiła Hollywood jeszcze przed Gretą Garbo i Marleną Dietrich. W Czarnym Kocie Rudym traficie na wieczór kabaretowo-muzyczny Que Viva España, czyli potomek Azteków w Szczecinie. Spektakl łączy muzykę, humor i opowieści o miłości w reżyserii Adama Opatowicza. To był Kulturalny Puls Szczecina. Przed nami jeszcze wiele letnich wydarzeń, dlatego warto śledzić repertuary i zapowiedzi, na które zapraszam już w kolejnym serwisie.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM na lato.
3: Super FM na lato.

0: Na program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: Adam Frontczak jest gościem w programie Gwiazdy na lato w tym tygodniu w Radiu Super FM. Cześć Adam, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mówiliśmy o tej przyszłości. No to właśnie, jak ta przyszłość się klaruje dla ciebie? Jakie masz plany i pomysł? Co robić dalej?
2: Co robić dalej? No dobre pytanie. No już jak gdyby ta przyszłość się troszeczkę rozjaśnia. Kwestia tylko jeszcze zdecydowania, czy jeszcze będę kontynuował karierę jako piłkarz, czy może już czas zawiesić buty na kołku. No tutaj ciało jeszcze podpowiada, żeby jeszcze grać, próbować. No ale nie wiem, na tą chwilę jak gdyby głównym projektem jest właśnie Alpha Individual Football Training, gdzie jestem założycielem razem z Aleksem Gorgoniem i tutaj mocno chcemy iść w ten projekt i gdzieś tam prowadzić treningi indywidualne z dziećmi, ale też z zawodnikami, którzy powiedzmy grają w niższych ligach i gdzieś tam nigdy nie mogą się przebić do tej piłki na najwyższym poziomie w Polsce, więc jak gdyby tutaj w tą stronę chcemy iść. Dodatkowo oczywiście padel, co jest jak gdyby moją taką nową pasją po piłce nożnej i tam odnajduję trochę tej rywalizacji, której brakuje mi, już nie ukrywałem, grając na tych niższych poziomach w piłkę, więc cały czas są sportowo.
1: I wyjazdy wakacyjne też masz na sportowo zawsze?
2: No tak, powiem szczerze, że jak wyjazdy, to oczywiście, tak jak mówiłem, Teneryfa zwiąże się z tym, że jest jeden obóz padlowy, drugi jest piłkarski, więc oczywiście na sportowo, dodatkowo planujemy również obozy dla dzieci, dla zawodników, którzy będą jak gdyby przychodzić do nas na zajęcia indywidualne do Alfy, więc też planujemy jakąś Hiszpanię, żeby w fajnych warunkach potrenować i tak, oczywiście sport, jak gdyby myślę, że już do końca życia będzie
1: ci towarzyszył.
2: Mi towarzyszył, bo jak gdyby nie wyobrażam sobie życia takiego mało aktywnego, po prostu przez tyle lat żyjąc w takim reżimie treningowym, no teraz się odciąć od tego, jak gdyby ja sobie nie umiem tego wyobrazić. Oczywiście są zawodnicy, którzy mają kompletnie dość i odcinają się i w pewnym momencie jak gdyby nie uprawiają żadnego sportu. No ja jestem jak gdyby po drugiej stronie i cały czas ten sport jakikolwiek, czy to bieganie, siłownia, rower, padel, piłka
1: cały
2: nożna,
1: czas ci towarzyszy.
2: Cały czas po prostu, no jest to jakiś tam mój sposób na życie.
1: A jakbyś miał dać radę młodym zawodnikom, którzy marzą o karierze w Pogoni Szczecin, to co byś im doradził?
2: Żeby wierzyli w siebie przede wszystkim. Wiara, trzeba mieć swój cel i trzeba do niego dążyć. Ja mogę opowiedzieć taką krótką historię. Nie mówiłem tego za często, ale kiedyś grając jeszcze w Kołobrzegu jako junior, przyjechaliśmy kiedyś na Pogoń Szczecin, tam grając w jakiejś, nie pamiętam, lidze wojewódzkiej, miałem może z 13-14 lat i pamiętam, że graliśmy jeszcze, oczywiście stary stadion był, te boiska na górze i pamiętam to jak dziś, był piękny słoneczny dzień, już tak troszeczkę słoneczko zachodziło, bo to już mecze się kończyły, powiedzmy była godzina 18 i my schodząc na dół gdzieś tam do autokaru zauważyliśmy, że jest otwarta brama na główne boisko i pamiętam ten dzień jak dzisiaj i pamiętam to uczucie, kiedy wbiegliśmy na to boisko, zaczęliśmy sobie kopać, piękna, równiutka trawa, to słoneczko za zegara zachodziło jak to było na starym stadionie, zaczęliśmy sobie kopać, biegać po tym boisku, no po prostu radość taka olbrzymia i stanąłem sobie w pewnym momencie i sobie tak pomyślałem, że ja tu kiedyś zagram kiedyś na tym stadionie i jak gdyby później oczywiście gdzieś tam, nie, że myślałem cały czas o tym, ale to uczucie było takie mocne i miałem taki cel, żeby być tym piłkarzem, żeby kiedyś grać na takich stadionach jak wtedy Pogoni Szczecin i to się udało. Także wiara, cel i spełniajcie swoje marzenia, ale do tego jest potrzebna praca, determinacja i przede wszystkim silny charakter.
1: Jak chodzisz dzisiaj po Szczecinie, to spotykają cię kibice i co ci mówią?
2: Oj,
1: czy cię nie spotykają?
2: Nie, oczywiście spotykają. Ostatnio nawet miałem fajną takie spotkanie. Spotkał mnie pewien pan, przychodził, mówi: pan Adam, ja mówię, Tak, pan Adam. Pan grał w Pogoni. Tak, tak. A to dziękujemy za pana serce i za to, ile pan włożył do tego klubu. Więc takie raczej miłe słowa. Oczywiście już jak gdyby to się zmieniło niż chociażby jeszcze z 3-4 lata temu, bo też jak gdyby to, co mówiłem wcześniej, jest moda na Pogoń, też inni ludzie już przychodzą na ten stadion i też dzieciaki, powiedzmy dzieci, które, nie wiem, mają 10 lat, one już nie pamiętają tego, że ja, nie wiem, 5 lat temu grałem w Pogoni, więc to jak gdyby jest naturalne, że to rozpoznawanie mnie już będzie, jak gdyby ci młodsi nie będą już pamiętać, ale no na pewno jak ktoś tam zawsze spotyka, to zawsze jakieś miłe słowo powie i to jest bardzo przyjemne.
1: I o tych miłych słowach i wspomnieniach rozmawiamy w programie Gwiazdy na Lato, a w tym tygodniu moim gościem jest Adam Frączak. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję pięknie.
0: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanova.pl.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
9: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jest 14. Wiadomości Super FM.
3: Czy rządowy pakiet paliwowy wróci? Zapowiadał to premier. Kontrola kuratorium po tragicznym wypadku 7-latka w akwaparku. Znamy już miasto gospodarza przyszłorocznej Eurowizji.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Coś się zadzieje, mówi o ewentualnym powrocie pakietu CPN wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Na razie jednak nie ma żadnej decyzji rządu w tej sprawie.
4: Zgodnie z zapowiedziami pana premiera i panów ministrów są podejmowane działania. Mamy za chwilę połowę sierpnia i ta druga połowa sierpnia to jest ten moment, kiedy coś się zadzieje. Wiemy doskonale, że są różne instrumenty, nie tylko program CPN, są też narzędzia fiskalne. Moi koledzy pracują też nad najlepszym rozwiązaniem.
3: Poprzednia odsłona programu CPN została wygaszona z końcem czerwca. Dane blisko 19 milionów Polaków, które w wyniku cyberataku wyciekły z platformy MyDoktor, nie trafiły do sprzedaży, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Wiadomo już także, że w procederze nie brał udziału podmiot spoza Polski. Minister Krzysztof Gawkowski apeluje do Polaków, by zastrzegli swój numer PESEL. A jak sprawdzić, czy nasze dane padły ofiarą hakerów? Możliwości jest niewiele. Można zalogować się na portalu bezpieczne-dane.gov.pl, ale tam jeszcze nie będzie informacji, czy nasze dane wyciekły w czasie ostatniego cyberataku. Wiadomo, że hakerzy mieli informacje o ważnym polityku i został on już powiadomiony przez służby, mówi minister Gawkowski.
5: Inne osoby, gdyby takie sytuacje były, też będą powiadamiane. Nie sądzę, że mamy do czynienia z problemem milionów Polaków. Myślę, że możemy mieć problem jakiejś grupy Polaków, których dane by były najcenniejsze.
3: Minister nie chciał zdradzić, czy hakerzy zażądali okupu. Zastrzegł natomiast, że państwo nie zamierza z nimi negocjować. Oprócz śledczych, sprawą śmierci 7-latka, który tonął podczas nauki pływania w łódzkim akwaparku Fala, zajmuje się też kuratorium oświaty. Jego zdaniem były nieprawidłowości. Kurs organizowała w akwaparku zewnętrzna firma, więc powinien zostać zgłoszony w bazie resortu edukacji narodowej jako wypoczynek, mówi łódzki wicekurator oświaty Jarosław Krajewski.
6: Nie zostało to uczynione. W związku z powyższym sporządziliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, które zostało skierowane do odpowiednich organów.
3: Kontrolę procedur bezpieczeństwa w akwaparku Fala zleciło też miasto. Akwapark to samorządowa spółka Łodzi. Jutro w urzędach nic nie załatwimy. Urzędnicy odbierają 14 sierpnia wolne za święto przypadające w sobotę.
7: Pan wiedział o tym?
8: Że jutro są urzędy zamknięte?
7: Nie. A to jest duża uciążliwość?
8: Żadna. Można to załatwić równie dobrze w inny dzień.
9: Dowiedziałam się dopiero wczoraj wieczorem. Musiałam dzisiejsze plany dnia zupełnie zmienić, bo mam do odbioru w starostwie dokument i muszę dzisiaj jechać, a miałam to zrobić w piątek.
3: Jeśli więc ktoś planuje jeszcze załatwić sprawy urzędowe przed weekendem, musi zrobić to dzisiaj. Z kolei jutro ostatni dzwonek na zrobienie zakupów, bo w sobotę i niedzielę sklepy będą zamknięte. Miasto Burgas w Bułgarii będzie gospodarzem przyszłorocznego konkursu Eurowizji. Bułgaria po raz pierwszy zorganizuje u siebie to wydarzenie. O status gospodarza rywalizowały 4 miasta, w tym Sofia. Burgas wygrało ze względu na dobrą bazę noclegową i dojazd.

0: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
1: Zapach świeżo mielonej kawy miesza się z aromatem kardamonu. Kilka kroków dalej ktoś piecze turecki chleb. Zza rogu dobiega saksofon ulicznego muzyka. No a na ścianie kamienicy powstaje właśnie kolejny mural. W ciągu 5 minut można tu usłyszeć więcej języków niż w niejednym europejskim parlamencie. No i właśnie, gdzie jesteśmy? Trudno powiedzieć. Czy jesteśmy gdzieś pomiędzy Stambułem, Londynem, Warszawą, Nowym Jorkiem? Nie, jesteśmy w Berlinie, na Kreuzbergu. Niektórzy mówią, że to dzielnica. Inni twierdzą, że to sposób myślenia. Przez wiele lat nikt nie chciał tutaj nawet mieszkać. Po wybudowaniu muru berlińskiego, Kreuzberg znalazł się na samym skraju Berlina Zachodniego. Z 3 stron otaczał go mur, a dalej zaczynało się już NRD. To, co dziś jest centrum miasta, wówczas było niemal jego końcem. Mieszkania taniały, kamienice pustoszały, a wielu Berlińczyków szukało lepszych adresów. Niskie czynsze przyciągnęły tutaj studentów, artystów, muzyków, no i ludzi, którzy nie chcieli żyć według utartych schematów. W tym samym czasie do Berlina przybywały tysiące tureckich pracowników zaproszonych do odbudowy niemieckiej gospodarki. Wielu z nich właśnie tutaj założyło swoje rodziny. No i tak narodziła się jedna z najbardziej niezwykłych dzielnic Europy. Mówi się nawet, że jeśli się chce zrozumieć współczesny Berlin, nie trzeba zaczynać od bramy brandenburskiej. Trzeba przyjechać właśnie do Kreuzbergu. Spacer najlepiej rozpocząć nad kanałem, Landwehrkanal. W słoneczne dni jego brzegi zamieniają się w taki ogromny salon miasta. Jedni czytają książki, inni grają na gitarze, ktoś piknikuje, obok starszy pan spokojnie łowi ryby. No jest taki bardzo ciekawy, taki tygiel kulturowy. Kilka minut dalej znajduje się Maybachhofer. To jeden z najbardziej kolorowych targów Berlina. Można kupić przyprawy z Bliskiego Wschodu, ale też oliwki z Grecji, czy też sery z Francji, rękodzieło. Ale najcenniejsze są rozmowy oczywiście. Sprzedawcy często znają swoich klientów od lat. Handel przypomina bardziej spotkanie sąsiadów niż zwykłe zakupy. To właśnie tutaj rozkwitła scena alternatywna Berlina. Dawne fabryki zamieniały się w galerie sztuki, a opuszczone budynki stawały się klubami muzycznymi. Do dziś wiele murali na ścianach tych budynków zmienia się co kilka miesięcy, a nikt nie traktuje ich jako wandalizmu, bo są częścią życia tej dzielnicy. Mieszkańcy żartują, że jeśli ktoś przez tydzień codziennie zje obiad w innej restauracji tej dzielnicy, ani razu nie powtórzy tej samej kuchni świata. No i rzeczywiście, trudno znaleźć drugie miejsce w Europie, gdzie na kilku ulicach obok działają restauracje tureckie, wietnamskie, libańskie, etiopskie, koreańskie, włoskie, syryjskie, gruzińskie, czy też peruwiańskie. Nieprzypadkowo wielu uważa, że właśnie tutaj narodziła się współczesna kultura ulicznego jedzenia Berlina. Dlatego kiedy następnym razem będziecie w Berlinie, nie spieszcie się od razu pod bramę brandenburską. Najpierw polecam zgubić się w Kreuzbergu. Do usłyszenia.
0: Wakacyjne pocztówki z podróży.

0: cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: To czwarty dzień pobytu w hotelu Karkonoskim. Ze mną jest pan Michał Kapusta, dyrektor operacyjny. Panie Michale, moje spracowane ciało po całym roku domaga się relaksu, domaga się masażu. Jakie ja mam tutaj możliwości?
2: Ogromne. Oczywiście poza basenami, jacuzzi, gdzie możemy sami się po prostu zrelaksować, możemy udać się do kliniki La Perla, która zapewnia u nas masaże po bardzo wymagające dla ciała, dla organizmu, ale regenerujące, upiększające zabiegi, wykonywane również przez lekarzy. Naprawdę bardzo szeroka oferta, pozwalająca na od relaksu po upiększanie i myślę, że niektórzy jak wrócą do domu, to ich rodzina nie poznaje.
1: Panie Michale, idziemy. No wcale nie tak daleko, ale uroczo, tym korytarzem, o którym pan wspominał, że on jest taki jak górniczy, ale on wcale nie taki górniczy, mocno industrialny faktycznie, betonowy, ale ze ślicznymi światełkami, też nowoczesnymi, trudno się tu zgubić.
2: Trudno, staramy się to jak najbardziej oznakować. Na każdym korytarzu mamy wyraźne strzałki. Oczywiście każdy pracownik bardzo chętnie wskaże drogę, jak będzie trzeba, ale wychodząc z tunelu zawsze trafimy do spa.
1: I jesteśmy. A ciekawe miejsce. Jest ze mną pan Mateusz, fizjoterapeuta. Panie Mateuszu, co ja tu mogę zrobić dla siebie?
3: No, u nas dla siebie może pani zrobić wiele rzeczy, jeżeli chodzi o naszą ofertę. Jest ona skierowana do klientów zarówno hotelu, jak i tych z zewnątrz. Możemy wykonać masaże całego ciała, zabiegi na twarz, zabiegi high-techowe, czyli przy użyciu odpowiedniego sprzętu, a także w odpowiednich okolicznościach możemy umówić się do doktor medycyny estetycznej.
1: Brzmi obiecująco. A co to jest? Tutaj przede mną taka balia drewniana. Bardzo, bardzo urokliwa, starego typu.
3: Tak, jak najbardziej jest to balia przygotowana dla naszych klientów, w której można zaznać kąpieli, czyli tak zwanej balneoterapii. Wykonujemy ją w gorącej wodzie, możemy zrobić ją, jeżeli jest ktoś z dzieckiem, można ją zrobić z pianą lub kąpiel w arnice. Arnika to jest górskie zioło, które bardzo działa pozytywnie na nasz organizm, działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo oraz antyseptycznie.
1: Ale gdybym jednak nie chciała z dzieckiem, to zapytam pana Michała, co z dziećmi zrobić w tym czasie.
2: Chociażby za ścianą mamy Kids Club, w którym dzieci mogą się spokojnie wiele godzin pobawić, a mama w tym czasie zażyje odpowiednich relaksacyjnych zabiegów. Przez całe wakacje oferujemy również animacje pod opieką wyszkolonych animatorów. W niektórych dniach mamy również przedszkole i kolonie, dzięki czemu możemy zostawić dziecko pod opieką przewodnika.
1: Panie Michale, ale półkolonie gdzie? W hotelu?
2: Niedaleko, na Zamku Księcia Henryka, który znajduje się dosłownie 2 km od hotelu na szczycie góry i skąd widoki są chyba nawet lepsze niż od nas, przyznam to. Można zostawić swoje pociechy i wtedy panowie, którzy tam na miejscu się zajmują, zapewnią rozrywkę na wiele godzin, a rodzice w tym czasie skorzystają z zasłużonego wypoczynku.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
4: Czy jesteście gotowi naprawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
5: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Super FM.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to przystanek tramwajowy na placu Rodła, ten w kierunku ulicy Matejki, ten, który co weekend znajdzie się na trasie przejazdu turystycznej linii 0. Zabytkowe tramwaje przez całe wakacje kursują w weekendy, ale tym razem ze względu na wydarzenia związane z żaglami 2026 historyczny tramwaj będzie można spotkać na trasie także w piątek. Skład będzie więc woził pasażerów od 14 do 16 sierpnia. Co warto zaznaczyć, w związku z zamknięciem ulicy Jana Skolna dla ruchu tramwaj linii 0 pojedzie w tych dniach zmienioną trasą. Rozpoczyna się ona na pętli Potulicka, skąd tramwaj pojedzie przez Bramę Portową, Matejki i Dybuła do Stoczni Szczecińskiej. Następnie wróci tą samą drogą na Plac Żołnierza Polskiego, a potem skieruje się w stronę Placu Kościuszki. Stamtąd linia 0 pojedzie przez Aleję Bohaterów Warszawy, Wawrzyniak, Aleję Wojska Polskiego, Plac Szarych Szeregów, Plac Grunwaldzki i Plac Rodła, czyli tu, gdzie właśnie stoję, by przez Plac Żołnierza Polskiego i Bramę Portową wrócić na Potulicką. Jak to wygląda godzinowo? W piątek będą tylko 4 kursy o 14.56, 16.11, 17.41 i 18.55. Sobota i niedziela natomiast zostaje po staremu, czyli 11, 12.20, 13.40, 15, 16.20 i 17.40. Wszystkie te podane godziny dotyczą odjazdów z pętli przy ulicy Potulickiej. Koszt przejażdżki tramwajem linii 0 to 5 zł za bilet normalny i niecałe 4 zł za bilet ulgowy.
0: Tu i teraz. Co dzieje się w naszym mieście?

0: Jagiellonia Linia Brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia Linia Brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.

0: do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49 w Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: I po reklamie.
2: Jest 15. Wiadomości Super FM.
3: Upały znów w natarciu, gorąco już od jutra na zachodzie. Zastrzeżcie swój PESEL, apeluje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Ekolodzy przeciwni większej liczbie busów elektrycznych w Tatrach.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Do Polski wracają upały. Już jutro ponad 30 stopni na krańcach zachodnich. Synoptycy wydali ostrzeżenia. Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
4: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
3: To dobre wieści dla urlopowiczów. Z kolei ci, którzy wybiorą się na sobotnie obchody Święta Wojska Polskiego, powinni pamiętać o nakryciu głowy i butelce wody. Wszyscy powinniśmy zastrzec swoje numery PESEL, apeluje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski po wycieku danych medycznych 19 milionów osób z serwisu MyDoktor. Najszybciej możemy to zrobić w aplikacji mObywatel.
5: To jest rzecz, którą rzeczywiście powinniśmy wszyscy zrobić prewencyjnie. Nie tylko i wyłącznie osoby, które podejrzewają, że mogły zostać dotknięte, ale generalnie jest to bardzo dobre narzędzie, które chroni nasze dane osobowe, naszą prywatność, ale pośrednio także właśnie interesy finansowe.
3: Można też zastrzec PESEL w Urzędzie Gminy. Firma MyDoktor gromadziła informacje m.in. o przyjmowanych lekarstwach, receptach i wizytach lekarskich. Miała skrócić kolejki do lekarzy, ale nie skróciła e-rejestracja. Od sierpnia została rozszerzona o kolejnych lekarzy specjalistów, m.in. endokrynologów, chirurgów naczyniowych czy lekarzy chorób płuc. Ale według lekarzy, choć usprawnia zapisy, to nie zmniejszyła kolejek na wizyty. Konieczne są zmiany systemowe, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
6: Potrzebujemy szpitala koordynującego, współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
3: Ministerstwo Zdrowia zakłada, że docelowo do 2030 roku system e-rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów. Zwiększenie liczby elektrycznych busów w Tatrach, które mają odciążyć konne zaprzęgi wożące turystów, może zaszkodzić tatrzańskiej przyrodzie, mówią ekolodzy, bo jak wskazują, przyciągną w góry jeszcze więcej turystów. Na razie busy są 4, ale w planach jest zakup kolejnych 16.
7: Powinni badać wpływ wprowadzenia kolejnych samochodów elektrycznych w Tatry, a potem kupować.
3: Mówi Radosław Ślusarczyk z pracowni na rzecz wszystkich istot. Trwa opracowywanie strategii zarządzania ruchem turystycznym, odpowiada dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
8: Żeby dokonywać też pewnych transferów turystów między dolinami w Tatrach i być może te busy częściowo też wykorzystamy na ten cel.
3: Dodatkowe elektryki pojawią się w Tatrach najwcześniej w przyszłym roku. I na koniec wielka ucieczka jeżozwierzy. Pierwszego odłowiła w środę w podwarszawskich Łomiankach Straż Miejska, a są już informacje o dwóch kolejnych, które też wybrały wolność. Jeden był widziany na Bemowie, drugi w podwarszawskiej gminie Czosnów. Wiadomo, że wszystkie uciekły z jednego miejsca. W przypadku napotkania jeżozwierza nie należy go łapać, a zamiast tego zrobić zdjęcie i z dokładną lokalizacją przesłać służbom.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 20 minut po godzinie 15, a zatem w Radiu Super FM sprawdzamy, co w czwartek dzieje się na szczecińskich drogach, a dzieje się naprawdę dużo, warto więc zrobić głośniej. Przede wszystkim korkuje się w centrum i na Starym Mieście, bo przez Nabrzeże Wieleckie nie przejedziemy w żadną ze stron od Wyszyńskiego aż do Jana Skolna. Tam trwają przygotowania do żagli. Wszyscy kierowcy ten fragment próbują więc omijać, a skoro tak się dzieje, no to oczywiście korkuje się na Malczewskiego i Matejki, kolejki także na Parkowej i Dibuła. Więcej czasu stracicie również na przejazd przez trasę zamkową. Podobnie sprawy mają się na Energetyków i Moście Długim. Do swojej trasy musicie doliczyć co najmniej kilkanaście minut. Na Wyszyńskiego przed Bramą Portową swoje też trzeba odstać. Podobnie na Niepodległości i Wyzwolenia, to przed Placem Żołnierza Polskiego. Zaglądam jeszcze poza granicę Szczecina. To kolejny dzień z problemami na S3. W kierunku nadmorskim zatrzymujecie się kawałek za węzłem Podjuchy i zderzak w zderzak jedziecie aż do Kijewa. Na koniec mamy także wieści dla pasażerów komunikacji miejskiej. Chodzi o tramwajową linię numer 6. Na ulicy Lipowej była awaria samochodu ciężarowego i choć nie generuje ona utrudnień dla kierowców, tak szóstka dojeżdża tylko do pętli na Ludowej, a na Gosław jeżdżą dwa autobusy zastępcze.

0: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami. 801-181-181.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Vivobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
3: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
4: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
5: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
6: Przed nami druga połowa czwartku, więc to najwyższy czas, aby zaplanować aktywny wieczór. Przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, co dzieje się dzisiaj w naszym regionie. Już o godzinie 16.30 na boisku przy ulicy Kresowej w Szczecinie rusza kolejny bezpłatny trening piłkarski dla najmłodszych, organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. To okazja, by podszkolić piłkarskie umiejętności pod okiem prawdziwego profesjonalisty, bo zajęcia poprowadzi były bramkarz Pogoni Szczecin, Radosław Janukiewicz. Formularz zgłoszeniowy na dzisiejszy oraz kolejne czwartkowe treningi znajdziecie na stronie internetowej organizatora. Z kolei mieszkańcy Polic mogą liczyć na prozdrowotne zajęcia grupowe pod hasłem Mobilny Kręgosłup – Aktywna Miednica. Do wyboru macie dwa terminy – o godzinie 18 oraz 19 w sali gimnastycznej OSIR Police. To świetne ćwiczenia na redukcję bólów kręgosłupa, wzmocnienie mięśni głębokich i zredukowanie stresu po całym dniu pracy. Koszt udziału to 20 zł, a szczegóły oraz zapisy znajdziecie na stronie internetowej organizatora. Sportowego wieczoru, a my słyszymy się na antenie Super FM już jutro od 9.30.
5: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
2: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
3: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
4: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Super FM na lato.
8: Super FM na lato.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: To na pewno nie jest łatwe popołudnie dla kierowców w centrum Szczecina. Przypominamy, że w związku z przygotowaniami do imprezy Żagle nie możecie przejechać przez Nabrzeże Wieleckie i to w żadną ze stron pomiędzy skrzyżowaniem z Wyszyńskiego a skrętem w Kapitańską. W związku z tym jadący z północy kierują się przez Malczewskiego i Matejki, tam korki są naprawdę spore, a w drugą stronę jest niewiele lepiej. Uważajcie także na Dibuła i Parkowej, wolniej jedziemy również przez Gontyny. Wielu kierowców czeka teraz także przed rondem Giedrojcia, tutaj spore problemy na Alei Wyzwolenia, wolniej jedziemy także przez Kołłątaja i Staszica. Spory ruch na Wszystkich Świętych, jadąc na północ zwalniamy przed skrzyżowaniem z Chopina. Bogumińska również zakorkowana, dłużej postoicie przed dojazdem do skrętu w Chorzą. 91 24 55. Przypominamy, nasz pomarańczowy telefon jest gotowy, żeby zbierać od Was najnowsze informacje z dróg. Dzwonicie i dzwońcie dalej, a pomoc drogowa w Radiu Super FM wraca już po godzinie 16.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
1: I po reklamie.
2: Jest 16. Wiadomości Super FM.
3: Wreszcie jest decyzja rządu w sprawie pakietu CPN. Prokuratura wchodzi do gry w sprawie potężnego wycieku danych Polaków. Co naprawdę dostajemy, zamawiając bubble tea czy kawę? Inspektorzy sprawdzili.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Rządowy program paliwowy wraca, ale nie w całości i nie na najbliższy weekend. Premier Donald Tusk poinformował, że od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%. Według szefa rządu powinno to przełożyć się na spadek cen benzyny i diesla na stacjach od 90 groszy do złotówki za litr. Obniżony VAT ma obowiązywać do 31 sierpnia. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości dochodzenie w sprawie masowego wycieku danych z firmy MyDoktor. Jak poinformowali śledczy, hakerzy wykradli dane, po czym część tych informacji bezprawnie przesłali redakcji serwisu Zaufana Trzecia Strona. Prokuratura podała, że cyberprzestępcy przechwycili imiona, nazwiska, PESEL-e, numery telefonów i adresy mailowe pacjentów oraz notatki z wizyt lekarskich czy informacji o wystawionych receptach. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że skradzionych danych blisko 19 milionów Polaków nie ma w przestrzeni publicznej. Nie zostały też wystawione na sprzedaż. Prezydent Łodzi reaguje na śmierć 7-latka, który topił się w tamtejszym akwaparku Fala. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył o życie w szpitalu. Wczoraj zmarł. Będzie przegląd procedur na miejskim basenie, mówi rzecznik holdingu Łódź, do którego należy akwapark, Marcin Masłowski.
4: Prezes spółki został także zobowiązany do poszukania nowoczesnych rozwiązań systemów detekcji, które w automatyczny sposób pozwolą wychwycić przypadki krytycznych sytuacji, do których może dojść w Łodzi.
3: Do tragedii doszło podczas nauki pływania prowadzonej przez zewnętrzną firmę. 7-latek przez mniej więcej 3 minuty wynurzał się i zanurzał, a później przez 6 minut był pod wodą. Wyciągnął go dopiero jeden z mężczyzn, który był wtedy na basenie. Sprawą zajmuje się prokuratura. Polska może sprzedać Ukrainie część swoich rakiet Patriot. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu najbliższych dni. Jak zapowiedział wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, rozmowy na ten temat ze stroną ukraińską toczą się na specjalne życzenie dowództwa NATO i przedstawicieli USA. Ukraina praktycznie wystrzelała się już ze wszystkich swoich pocisków Patriot i wysłała do sojuszników prośbę o pomoc. Ta została wsparta przez NATO i jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, członkowie sojuszu zobowiązali się do pomocy.
5: Wnioski od sojuszników i z kwatery głównej NATO w tej sprawie płyną. Bardzo silnie te wnioski akcentuje strona amerykańska w wielu rozmowach. Z obowiązaniem NATO ze szczytu w Ankarze jest wspieranie Ukrainy.
3: Polska już kilka miesięcy temu sprzedała Ukrainie część swoich pocisków do baterii Patriot. I na koniec zmieniamy temat, co tak naprawdę znajduje się w kubku. Inspektorzy sprawdzili lokale, które serwują rozmaite napoje, mówi Joanna Narożniak z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
6: Kontrola Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła 44 podmioty oferujące bubble tea, kawy i herbaty mrożone. Nieprawidłowości stwierdzono blisko 70% skontrolowanych podmiotów. Najwięcej nieprawidłowości wykazano w zakresie znakowania produktów.
3: Zdarzyło się, że w składzie były podane składniki, których w rzeczywistości nie użyto w napojach.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Tym razem raport ze szczecińskich dróg. Zaczynamy od ulicy Floriana Krygiera. Tutaj, tuż za wjazdem w Podjuchach, ogromna kolejka. Będziecie stali co najmniej kilkanaście minut. Przed dojazdem do ronda Hakena sytuacja niewiele lepsza. Zwalniamy tuż za skrętem w ulicę Ustowską. Na Południowej też jest kolejka, ale tutaj aż tyle stać nie będziecie. Obwodnica Przecławia za to na razie powinna zapewnić Wam płynny przejazd. Na rondzie uniwersyteckim sytuacja też raczej spokojna. Chwilę dłużej trzeba będzie postać na Krakowskiej. Na Cukrowej też przez chwilę będziemy jechać zderzak w zderzak. Poza tym jednak przez ten fragment miasta jedziemy płynnie. Rondo Gierosa z kolei jak zwykle dostarcza kierowcom wielu emocji, niestety raczej tych negatywnych. Zatrzymujemy się na ulicy Europejskiej, po obu stronach ulicy Ku Słońcu sytuacja wygląda bardzo podobnie. Nieco dłużej stoimy również na Okulickiego, jadąc od strony Ostoi na krzyżówce z Wrocławską i Spiską. Trochę sobie poczekacie. Zaglądam jeszcze na Mierzyn, tutaj klasycznie zakorkowane jest skrzyżowanie Weleckiej z Topolową, ale poza tym większych problemów raczej tam nie będzie.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory Spolens spółka ZOO.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: I po reklamie.
0: Super FM.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Ostatni raport z dróg w czwartek, 11 sierpnia, w całości poświęcimy prawej stronie naszego miasta, choć zanim do niej dojedziemy, to zaglądamy jeszcze na S3. Tam tego popołudnia staliśmy, teraz mogę uspokoić. Jedziemy płynnie w obie strony. Prawobrzeże Szczecina w czwartkowe popołudnie jest raczej spokojne. Drobne problemy napotkacie na dojeździe do Płoni. Szosa Stargardzka może się korkować w związku z prowadzonymi tam pracami drogowymi. Niewielka kolejka na skrzyżowaniu Zwierzynieckiej z Niedźwiedzią, ale nie powinno tam być większych problemów. Na Pomorskiej stajemy przed dojazdem do przejazdu kolejowego, tam z obu stron szlabanów chwilę postoicie, ale ufam i wierzę, że jak one się podniosą, to ruch będzie płynny. Tego też wszystkim kierowcom na Pomorskiej życzymy. Goleniowska i Emilii Gierczak tu raczej bez większych problemów, na Anieli Krzywoń możecie za to stracić trochę czasu. W Podjuchach hamulca trzeba użyć na Granitowej, nie jest to jakaś wielka kolejka, ale jednak przypominamy też o wzmożonym ruchu na Floriana Krygiera, choć nie jest on już tak duży jak kilkanaście minut temu, to wciąż może generować utrudnienia.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: I po reklamie.
5: Jest 17. Wiadomości Super FM.
6: Będzie ulga dla kierowców przy dystrybutorach, ale dopiero od poniedziałku. Prezydent podpisał ważną ustawę, pomoże uniknąć podatku Belki. Upały wracają, czy to ostatni tak gorący weekend?
4: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Rządowy program CPN wraca, ale w okrojonej wersji. Od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%.
7: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr, w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
6: Mówi premier Donald Tusk. Obniżony VAT na paliwa ma obowiązywać do końca sierpnia. Jak zadeklarował szef rządu, to obniżka na czas powrotów Polaków z wakacji. Premier odniósł się też do potężnego wycieku danych Polaków z platformy obsługującej przychodnie MyDoctor. Motywacja zdaje się czysto kryminalna. Wiele na to wskazuje, że chodzi o próbę wyłudzenia okupu od tej firmy, przekazał Donald Tusk. Zapewnił, że w wyjaśnienie sprawy cyberataku zaangażowane są wszystkie możliwe służby. Z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski po wycieku danych stara się tonować niepokój obywateli.
8: Nie ma w przestrzeni publicznych tych danych, to znaczy nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich, możecie obywatele być spokojni.
6: Minister apeluje jednocześnie do wszystkich Polaków, by jak najszybciej zastrzegli swój numer PESEL przez aplikację mObywatel lub w Urzędzie Gminy. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku Belki. Prezydent podpisał właśnie ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Środki do 100 tysięcy złotych zgromadzone na OKI mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Teraz tak zwany podatek Belki zjada 19% odsetek z naszych oszczędności i inwestycji. Na osobistych kontach inwestycyjnych 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, reszta w inwestycjach w fundusze albo w giełdę. Jest ruch prokuratury w sprawie rzekomego znieważenia prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki przez lokalnego działacza PSL. Mężczyzna zamieścił przerobione zdjęcie Marty Nawrockiej w roli księżniczki z komentarzem: a Szrek gdzie? Początkowo śledczy uznali, że doszło do znieważenia głowy państwa, teraz jednak prokuratura wycofała akt oskarżenia w tej sprawie, po tym jak Piotrkowski Sąd nie przychylił się do jej wniosku o zwrot sprawy w celu uzupełnienia materiału dowodowego. Upały wrócą i to już w ten weekend. Już jutro zaczną obowiązywać pierwsze alerty dla krańców zachodnich. W sobotę i niedzielę 30-stopniowe temperatury rozleją się już po całym kraju, mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW.
9: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury.
6: Możliwe, że będą to jedne z ostatnich tak ciepłych dni w tym roku. A na początku przyszłego tygodnia już się ochłodzi, a w większości kraju pojawi się deszcz i burze. A przed weekendem warto zrobić zakupy, bo z powodu święta w sobotę sklepy będą zamknięte, a niedziela będzie niehandlowa. Natomiast dziś i jutro duże sklepy będą otwarte dłużej.
10: Wakacyjne hity Super FM.

wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
4: Szczecin w ten weekend będzie żeglarską stolicą regionu. Okolice Wałów Chrobrego i Łasztowni zamieniają się już w wielką festiwalową przestrzeń, pełną koncertów, pokazów, warsztatów, animacji, atrakcji dla całych rodzin i wyjątkowych spotkań z żeglarstwem. Najważniejszymi bohaterami są oczywiście żaglowce i jednostki pływające, które już cumują przy szczecińskich nabrzeżach. Jednym z największych atutów żagli 2026 będą rejsy po Odrze. To doskonała okazja, by poczuć klimat żeglarskiej przygody i podziwiać panoramy miasta od strony wody. Żagle 2026 to także bogaty program artystyczny. Będą koncerty prezentujące różnorodne gatunki muzyczne od muzyki żeglarskiej i folkowej po występy gwiazd polskiej sceny rozrywkowej. Scena główna stanie przy ulicy Jana Skolna, natomiast druga scena na Łasztowni pozwoli uczestnikom cieszyć się muzyką wyjątkowej portowej scenerii. Nieodłącznym elementem wydarzenia będzie jarmark pod żaglami, który pojawi się na Łasztowni wzdłuż ulicy Jana Skolna i na Wałach Chrobrego. Po obu stronach Odry będą też kolorowe, wesołe miasteczka, a Wyspa Grodzka stanie się jednym z najatrakcyjniejszych miejsc wydarzenia. Żagle 2026 to będą 3 dni pełne morskich emocji, muzyki, spotkań i zabawy. To był Kulturalny Puls Szczecina. Przed nami jeszcze wiele letnich wydarzeń, dlatego warto śledzić repertuary i zapowiedzi. Dobrego wieczoru!
2: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Wakacyjne hity Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: Adam Frontczak jest gościem w programie Gwiazdy na lato w tym tygodniu w Radiu Super FM. Cześć Adam, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mówiliśmy o tej przyszłości. No to właśnie, jak ta przyszłość się klaruje dla ciebie? Jakie masz plany i pomysł? To co robić dalej?
2: Co robić dalej? No dobre pytanie. No już jak gdyby ta przyszłość się troszeczkę rozjaśnia. Kwestia tylko jeszcze zdecydowania, czy jeszcze będę kontynuował karierę jako piłkarz, czy może już czas zawiesić buty na kołku. No tutaj ciało jeszcze podpowiada, żeby jeszcze grać, próbować. No ale nie wiem, na tą chwilę jak gdyby głównym projektem jest właśnie Alpha Individual Football Training, gdzie jestem założycielem razem z Aleksem Gorgoniem i tutaj mocno chcemy iść w ten projekt i gdzieś tam prowadzić treningi indywidualne z dziećmi, ale też z zawodnikami, którzy powiedzmy grają w niższych ligach i gdzieś tam nigdy nie mogą się przebić do tej piłki na najwyższym poziomie w Polsce, więc jak gdyby tutaj w tą stronę chcemy iść. Dodatkowo oczywiście padel, co jest jak gdyby moją taką nową pasją po piłce nożnej i tam odnajduję trochę tej rywalizacji, której brakuje mi, już nie ukrywałem, grając na tych niższych poziomach w piłkę, więc cały czas na sportowo.
1: I wyjazdy wakacyjne też masz na sportowo zawsze?
2: No tak, powiem szczerze, że jak wyjazdy, to oczywiście, tak jak mówiłem, Teneryfa zwiąże się z tym, że jest jeden obóz padlowy, drugi jest piłkarski, więc oczywiście na sportowo, dodatkowo planujemy również obozy dla dzieci, dla zawodników, którzy będą jak gdyby przychodzić do nas na zajęcia indywidualne do Alfy, więc też planujemy jakąś Hiszpanię, żeby w fajnych warunkach potrenować i tak, oczywiście sport, jak gdyby myślę, że już do końca życia będzie
1: ci towarzyszył.
2: Mi towarzyszył, bo jak gdyby nie wyobrażam sobie życia takiego mało aktywnego, po prostu przez tyle lat żyjąc w takim reżimie treningowym, no teraz się odciąć od tego, jak gdyby ja sobie nie umiem tego wyobrazić. Oczywiście są zawodnicy, którzy mają kompletnie dość i odcinają się i w pewnym momencie jak gdyby nie uprawiają żadnego sportu. No ja jestem jak gdyby po drugiej stronie i cały czas ten sport jakikolwiek, czy to bieganie, siłownia, rower, padel, piłka
1: cały
2: nożna,
1: czas ci towarzyszy.
2: Cały czas po prostu, no jest to jakiś tam mój sposób na życie.
1: A jakbyś miał dać radę młodym zawodnikom, którzy marzą o karierze w Pogoni Szczecin, to co byś im doradził?
2: Żeby wierzyli w siebie przede wszystkim. Wiara, trzeba mieć swój cel i trzeba do niego dążyć. Ja mogę opowiedzieć taką krótką historię. Nie mówiłem tego za często, ale kiedyś grając jeszcze w Kołobrzegu jako junior, przyjechaliśmy kiedyś na Pogoń Szczecin, tam grając w jakiejś, nie pamiętam, lidze wojewódzkiej, miałem może z 13-14 lat i pamiętam, że graliśmy jeszcze, oczywiście stary stadion był, te boiska na górze i pamiętam to jak dziś, był piękny słoneczny dzień, już tak troszeczkę słoneczko zachodziło, bo to już mecze się kończyły, powiedzmy była godzina 18 i my schodząc na dół gdzieś tam do autokaru zauważyliśmy, że jest otwarta brama na główne boisko i pamiętam ten dzień jak dzisiaj i pamiętam to uczucie, kiedy wbiegliśmy na to boisko, zaczęliśmy sobie kopać, piękna równiutka trawa, to słoneczko za zegara zachodziło jak to było na starym stadionie, zaczęliśmy sobie kopać, biegać po tym boisku, no po prostu radość taka olbrzymia i stanąłem sobie w pewnym momencie i sobie tak pomyślałem, że ja tu kiedyś zagram kiedyś na tym stadionie i jak gdyby później oczywiście gdzieś tam, nie, że myślałem cały czas o tym, ale to uczucie było takie mocne i miałem taki cel, żeby być tym piłkarzem, żeby kiedyś grać na takich stadionach jak wtedy Pogoni Szczecin i to się udało. Także wiara, cel i spełniajcie swoje marzenia, ale do tego jest potrzebna praca, determinacja i przede wszystkim silny charakter.
1: Jak chodzisz dzisiaj po Szczecinie, to spotykają cię kibice i co ci mówią?
2: Oj,
1: czy cię nie spotykają?
2: Nie, oczywiście spotykają. Ostatnio nawet miałem fajną takie spotkanie. Spotkał mnie pewien pan, przychodził, mówi: pan Adam, ja mówię, Tak, pan Adam. Pan grał w Pogoni. Tak, tak. A to dziękujemy za pana serce i za to, ile pan włożył do tego klubu. Więc takie raczej miłe słowa. Oczywiście już jak gdyby to się zmieniło niż chociażby jeszcze z 3-4 lata temu, bo też jak gdyby to, co mówiłem wcześniej, jest moda na Pogoń, też inni ludzie już przychodzą na ten stadion i też dzieciaki, powiedzmy dzieci, które, nie wiem, mają 10 lat, one już nie pamiętają tego, że ja, nie wiem, 5 lat temu grałem w Pogoni, więc to jak gdyby jest naturalne, że to rozpoznawanie mnie już będzie, jak gdyby ci młodsi nie będą już pamiętać, ale no na pewno jak ktoś tam zawsze spotyka, to zawsze jakieś miłe słowo powie i to jest bardzo przyjemne.
1: I o tych miłych słowach i wspomnieniach rozmawiamy w programie Gwiazdy na Lato, a w tym tygodniu moim gościem jest Adam Frączak. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję pięknie.
0: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.
13: Jest 18. Wiadomości Super FM.
14: Kolejki do specjalistów po wprowadzeniu e-rejestracji wciąż długie. Będzie tańsze paliwo, ceny na stacjach mogą spaść nawet o złotówkę. Na koniec o tym, jak legalnie unikać podatków.
15: Super FM. Wiadomości.
14: Michał Pierzchoła. Wprowadzona od sierpnia, rozszerzona o kolejnych specjalistów, centralna e-rejestracja na razie nie zmniejszyła kolejek, twierdzą lekarze, z którymi rozmawiał reporter Benedykt O'Connor. Przypomnę, od dłuższego czasu można elektronicznie zapisywać się do kardiologa, a teraz również m.in. do endokrynologa, pulmonologa czy nefrologa. Według lekarzy usprawnianie zapisów to jedno, powodem kolejek są problemy systemowe całej służby zdrowia.
16: Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej e-rejestracja może ograniczyć liczbę odwołanych wizyt pacjentów, ale nie zastąpi instytucjonalnych zmian w opiece zdrowotnej.
17: Potrzebujemy szpitala koordynującego, współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
16: Zastępczyni dyrektora do spraw medycznych szpitala w Olsztynie Joanna Harbuzińska-Turek dodaje, że przy brakach kadrowych większa część wstępnych diagnoz powinna być realizowana przez lekarzy pierwszego kontaktu.
18: Powinniśmy przyjrzeć się tym pacjentom oczekującym na świadczenie. Czy rzeczywiście, jeśli chodzi o specjalistykę, czy oni wszyscy powinni być przyjęci przez lekarza specjalistę? To znaczy, czy rzeczywiście ciężar tych świadczeń nie powinna przyjąć podstawowa opieka zdrowotna?
16: Do 2030 roku system e-rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów.
14: Będzie tańsze paliwo. Rząd zdecydował, że od poniedziałku do końca sierpnia VAT na paliwa będzie obniżony do 8%. To realnie powinno sprawić, że ceny spadną o złotówkę. Sycylijska Etna nadal aktywna. Z tego powodu znów zostało przedłużone zamknięcie lotniska w Katanii. Wiadomo już, że turyści, którzy tam utknęli, nie wylecą co najmniej do jutra do 8 rano. Kryzys w ruchu lotniczym w Katanii przypadł na okres najwyższej w roku liczby pasażerów, czyli w tygodniu poprzedzającym sobotnie włoskie święto Ferragosto, uważane za szczyt wakacyjnych wyjazdów. Szacunki są takie, że problemy z lotami dotknęły ponad 100 tysięcy osób. Wśród nich jest dużo Polaków. Na koniec o tym, jak legalnie unikać podatków, chodzi o podatek Belki, czyli o nasze oszczędności. Jest prezydencki podpis pod ustawą o osobistych kontach inwestycyjnych. Co to oznacza dla naszych portfeli? O tym Wojciech Kowalik.
19: Pieniądze na OKI do 100 tysięcy złotych będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, który teraz zjada 19% zysków z naszych oszczędności i inwestycji. W ciągu pierwszych 3 lat OKI może założyć nawet 2 miliony Polaków, prognozował dr Samer Masri, dyrektor biura maklerskiego PKO Banku Polskiego.
20: Bardzo szybko popłyną pieniądze, bo inwestorzy, którzy zdają sobie sprawę, jaka stoi optymalizacja
0: administracja podatkowa w tym rachunku, to będą przekierowywali swoje środki z obecnych rachunków na OKI.
19: Na OKI 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, a reszta w inwestycjach, w fundusze albo giełdę.
21: To wszystko od przyszłego roku.
22: Wakacyjny hit.

0: Super FM Sport.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Brająca tytuł Natalia Bukowiecka awansowała do sobotniego finału biegu na 400 metrów. W porannej sesji lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham uzyskała swój najlepszy czas w sezonie 49.57. Ponadto miejsce w finale skoków z wyż zapewniła sobie Maria Żodzik. A Dawid Wegner i Marcin Krukowski znaleźli się w gronie 12 zawodników, którzy awansowali do finału rzutu oszczepem. Wieczorem w Birmingham 7 finałów, w tym biegu na 3000 metrów z przeszkodami, w którym o medale powalczył Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik. 11 miesięcy tyle musiała czekać Iga Świątek, by w końcu awansować do finału turnieju tenisowego. O tytuł w Toronto zagra z Jeleną Rybakiną, a dało jej to zwycięstwo nad Ukrainką Eliną Świtoliną. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
2: Do trzech razy sztuka, może powiedzieć Świątek, bo w tym sezonie dwukrotnie przegrywała z Ukrainką, a mecz w Toronto po pierwszym secie przestał się układać.
3: Elina zaczęła grać trochę lepiej i wykorzystała to, że ja też zaczęłam popełniać w drugim secie błędy, ale wiedziałam, że mogę się zresetować.
2: W trzeciej partii Polka przegrywała już 3-2 i od tego momentu grała już bezbłędnie. Wygrała 4 gemy z rzędu i ostatecznie cały mecz. Przed finałowym spotkaniem z Rybakiną nie zamierza niczego zmieniać w przygotowaniach.
3: Wiadomo, że trzeba te rutyny kontynuować, ale na pewno będzie to ekscytujące i cieszę się, że jestem tu.
2: Świątek z Rybakiną grały ze sobą w ciągu ostatnich 5 lat aż 16 razy. Iga ma o 2 mecze wygrane więcej.
1: A finał Świątek kontra Rybakina rozpocznie się po północy polskiego czasu. Turniej o piłkarski Superpuchar Hiszpanii, który w ostatnich latach był rozgrywany w Arabii Saudyjskiej, tym razem odbędzie się w Turcji. W dniach 2-7 lutego o trofeum na Stadionie Olimpijskim w Stambule będą rywalizować FC Barcelona, Real Madryt, Real Sociedad i Atletico Madryt. W styczniu trofeum zdobyła FC Barcelona.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: linia brzegowa? Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: I po reklamie.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
1: Reklama. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie. Super FM. Sport.
4: Przemysław Pozowski zapraszał na wiadomości sportowe. Piłkarze Lecha po wielu perypetiach z mgłą na lotnisku dotarli na Wyspy Owcze. Dziś mistrz Polski rozegra tam rewanżowe spotkanie trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy z Klaksvik. Początek ostatecznie o godzinie 21.45. Pierwszy mecz poznaniacy wygrali 1-0. Fabien Barthez, były znakomity golkiper piłkarskiej reprezentacji Francji, dołączył do sztabu trójkolorowych i będzie odpowiedzialny za szkolenie bramkarzy. Funkcję selekcjonera objął niedawno jego kolega z drużyny mistrzów świata z 1998 roku, czyli Zinedine Zidane. Iga Świątek stanie dziś przed szansą na zdobycie swojego 26. tytułu w karierze. W finale turnieju tenisowego w Toronto zmierzy się po północy z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu ma na koncie 13 tytułów, w tym 2 w Wielkim Szlemie. A na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham dziś wieczorem 7 finałów, w tym biegu na 3000 metrów z przeszkodami, w którym o medale powalczą Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik. Wcześniej w sesji porannej do sobotniego finału biegu na 400 metrów awansowała złota medalistka z Rzymu Natalia Bukowiecka i przy okazji uzyskała swój najlepszy czas w sezonie 49.57.
5: Musiałam trochę też tak powiedz. Nie miałam wyjścia, wiedziałam, jaką mam serię, że biegałam w sumie z jedną z najgroźniejszych tutaj rywalek, chociaż każda seria była bardzo mocna. Także no ja po prostu starałam się wygrać i biegłam na wygraną i przez przypadek trochę wyszedł taki czas, ale jestem bardzo zadowolona, bo też wiem, że to nie było moje 100%. Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej.
4: Ponadto miejsce w finale skoków zwycz zapewniła sobie Maria Rzodzik.
6: Chyba ze zdrowiem jest okej, ale brak techniki pokazuje, że trochę niezadowolona ze skoków, trochę tam coś uciekło. No, ale co mamy, to mamy. Będziemy walczyć w finale. Nie wiem, na dzisiejszy dzień jestem zadowolona z 91, jest zadowolona bardzo i z finału.
4: A Dawid Wegner i Marcin Krukowski znaleźli się w gronie 12 zawodników, którzy awansowali do finału rzutu oszczepem.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: I po reklamie.
11: Wakacyjne hity.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.
6: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Wakacyjny hit.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Wakacyjne hity Super FM.